Sława Jezusu Chrystu. W pierwszy poniedziałek sierpnia serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Tuż po godzinie 16 z białostockiego studia na Antoniuku kłania się Państwu przed mikrofonem Paulina Bojarska. Znajdujemy się w przededniu wspomnienia świętej równej apostołom Marii Magdaleny. Jest ona patronką w lokalnej cerkwi akademickiej w Białymstoku, a także w katedrze metropolitalnej w Warszawie, gdzie już dzisiaj nabożeństwem całonocnego czuwania o godzinie 17 rozpoczynają się świąteczne uroczystości. Święta Maria Magdalena była jedną z najwierniejszych uczennic Chrystusa i pierwszą osobą, która ujrzała zmartwychwstałego Pana oraz przekazała apostołom radosną wiadomość o Jego zmartwychwstaniu. Za swoją gorliwą wiarę i działalność misyjną została nazwana równą apostołom i do dziś jest czczona zarówno w Kościele prawosławnym, jak i rzymskokatolickim. I już teraz przed nami troparion i kondakion do świętej Marii Magdaleny, a po przerwie zapoznamy się z ramówką dzisiejszego programu.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami troparion i kondakion do świętej równej apostołom Marii Magdaleny, której pamięć w sposób szczególny cerkiew czcić będzie już jutro. A już teraz przyszła pora, aby zajrzeć do planu naszej dzisiejszej ramówki programu. Już za chwilę na antenie kalendarium oraz fragmenty czytań z Pisma Świętego. Następnie ze słowem duchowego pouczenia zwróci się ojciec Dawid Bartoszuk z parafii Wszystkich Świętych na Białostockiej Wygodzie. Około godziny 16:30 postać arcybiskupa Sawy Sowietow przybliży nam profesor Jerzy Grzybowski. Punktualnie o godzinie 17:00 czeka nas serwis informacyjny, a w nim między innymi powiemy o zapisach na pielgrzymkę autokarową z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę, a także o zaproszeniu na święto parafialne do Kruszynian. Następnie czekają nas żywoty świętych i audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. O godzinie 18:00 wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża, a po nabożeństwie po godzinie 19:00 o monasterach jako centrach życia duchowego i liturgicznego opowie Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim audycja profilaktyczna, w której to usłyszymy o tym, jak mądrze wspierać rodziny w trudnych momentach oraz z jakimi problemami najczęściej mierzą się osoby będące w kryzysie. I na zakończenie dzisiejszego programu modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się poniedziałkowa ramówka programu. Zachęcam gorąco do pozostania z nami do godziny 21:00, a już za moment na antenie kalendarium.

Mamy poniedziałek 3 sierpnia według nowego stylu i 21 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy 10 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj proroka Ezechiela, świętych mnichów Symeona Jurodiwego i Jana, a także świętego Onufrego Milczącego i Onezyma Pustelnika.

Znajdujemy się w przededniu wspomnienia świętej równej apostołom Marii Magdaleny, która jest patronką Cerkwi Akademickiej w Białymstoku, gdzie już dzisiaj o godzinie 16:45 nastąpi powitanie arcypasterza, zaś o godzinie 17:00 rozpocznie się świąteczne nabożeństwo całonocnego czuwania. Jutro w dniu święta o godzinie 8:00 rano oświęcenie wody, o godzinie 8:45 powitanie arcypasterza i o godzinie 9:00 boska liturgia. Zaś po południu o godzinie 17:00 zapraszamy na akafist ku czci świętej Marii Magdaleny. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tych świątecznych uroczystościach.

0: A na naszej antenie pora na stały punkt codziennych spotkań, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego, które są nieodłącznym elementem życia każdego chrześcijanina. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, wersety od 12 do 19, a także fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 18 do 22. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, jeśli o Chrystusie się zwiastuje, że powstał z martwych, to jakże niektórzy z was mówią, że nie ma zmartwychwstania umarłych? A jeśli nie ma zmartwychwstania umarłych, to i Chrystus nie powstał. I jeśli Chrystus nie powstał, to próżne jest zwiastowanie nasze, próżna jest też wiara wasza. Okazalibyśmy się kłamliwymi świadkami Boga, jako że świadczyliśmy przeciw Bogu, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, skoro umarli nie powstają. Bo jeśli umarli nie powstają, to i Chrystus nie powstał. A jeśli Chrystus nie powstał, to daremna jest wiara wasza i jeszcze jesteście w grzechach waszych. I ci więc, którzy w Chrystusie zasnęli, są zgubieni. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, to jesteśmy godni pożałowania bardziej niż wszyscy inni ludzie.

0: owym czasie Jezus, wracając do miasta, poczuł głód. I widząc przy drodze drzewo figowe, podszedł do niego i nic na nim nie znalazł, tylko liście. I mówi do niego: nie będzie już z ciebie owocu na wieki. I uschło od razu drzewo figowe. Widząc to, uczniowie zdziwili się, mówiąc: jak to od razu uschło to drzewo figowe? Odpowiadając zaś, Jezus rzekł im: amen, mówię wam, gdybyście mieli wiarę i nie wątpili, uczynilibyście to nie tylko z tym drzewem figowym, ale i gdybyście tej górze rzekli: unieś się i rzuć się w morze, stałoby się tak. I wszystko, o co byście prosili w modlitwie, wierząc, otrzymacie.
1: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do naszych słuchaczy ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych na białostockiej Wygodzie.
2: Duchowe pouczenie.
3: W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. I wszystko, o co byście poprosili w modlitwie, wierząc, otrzymacie. Takimi słowami kończy się fragment czytanej w dniu dzisiejszym Ewangelii według świętego Mateusza. Zdanie te wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa wydaje się być konkretnym i jasnym w przekazie stwierdzeniem. Stanowi ono jednocześnie zapewnienie o sprawczej sile modlitwy. W Ewangelii według świętego Łukasza w 9 wersecie słyszymy dodatkowo zapewnienie Zbawiciela, który naucza, iż ten, kto prosi, otrzymuje. Naturalnym staje się więc szereg pytań i wątpliwości dotyczących spełniania przez Boga próśb zawartych w naszych modlitwach. Czy aby na pewno nasz głos jest słyszany przez wszechmogącego adresata? Dlaczego więc nie zawsze otrzymujemy to, o co wyraźnie i szczerze prosimy Boga? Na wstępie wartym jest dokonanie podstawowego rozróżnienia poszczególnych rodzajów modlitw. Po pierwsze, nasza modlitwa może być wspólną bądź prywatną, osobistą. Czym innym jest przecież wspólna, grupowa modlitwa całej wspólnoty wiernych, całej cerkwi podczas nabożeństw. Wówczas takiemu modlitewnemu spotkaniu przewodniczy duchowny, kapłan. Zgodnie z porządkiem oraz rytem, planem nabożeństwa, ustawem cerkiewnym, wygłasza on prośby ekteni skierowane do Boga. Dotyczą one różnych sfer życia, w zależności od rodzaju i charakteru nabożeństw. Naturalnym jest, iż o co innego modlimy się na przykład podczas chrztu lub ślubu, a o co innego podczas świętej liturgii czy pogrzebu. Duchowny w pewnym sensie wyznacza cele, o które wierni powinni wspólnie prosić Chrystusa. Wsłuchiwanie się, skupianie swej uwagi na treściach zawartych w ekteniach, a zwłaszcza szczera modlitwa o ich spełnienie, jest zadaniem, które stoi przed każdym obecnym i modlącym się podczas nabożeństwa. Innym rodzajem modlitwy jest osobista modlitwa w domu, przed ikoną, sam na sam z Panem Bogiem. Mamy wówczas do dyspozycji teksty modlitw zawartych w modlitewniku lub staranie się własnymi słowami, na własną rękę, podjęcia próby rozmowy ze Stwórcą. Treść, rodzaj i charakter modlitwy podczas nabożeństw oraz tych zawartych w modlitewnikach nie jest przypadkowa. Część modlitewnych zwrotów pochodzi jeszcze z czasów starotestamentowych. Kolejna część jest zaczerpnięta bezpośrednio z kart Nowego Testamentu. Autorem najbardziej znanej modlitwy, Otcze nasz, jest przecież nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Większość modlitw jest jednak autorstwa świętych ludzi, kapłanów, mnichów oraz zwykłych, pozornie prostych ludzi. Skąd więc święci wiedzieli, jak ułożyć treść modlitwy? Czy ich modlitwy są lepsze, bardziej skuteczne, lepiej słyszane w niebie od naszych improwizowanych próśb? Święci to z jednej strony zwykli ludzie, jak wszyscy inni z krwi i kości, często z ułomnościami oraz grzeszną przeszłością. Z drugiej natomiast strony zostali przez cerkiew ukazani jako wzory do naśladowania. Ich pokora, pragnienie zmiany na lepsze, walka o prawdę, bezgraniczne współczucie i pomoc bliźniemu. To jedynie część tego, z czego mogą zasłynąć święci. Nie każdy święty był autorem modlitw. Nie każdy święty był i jest obdarzony darem tworzenia modlitw. Każdy człowiek jest inny, każdy ma inne talenty i zdolności. Tak samo jak nie każdy święty pisał listy, traktaty, rozprawy teologiczne czy książki. Święci, którzy są autorami modlitw, tworzyli je przede wszystkim w doskonałym wyczuciu i pragnieniu przebywania z Bogiem. Modlitwy te wolne są od tego, co ziemskie, przemijające, a w konsekwencji zbędne w drodze do zbawienia. Natchnieni łaską Świętego Ducha autorzy modlitw byli w stanie dobrać właściwe słowa, aby z ich utworzyć treść prawdziwych modlitw. Prosić i dziękować. Dostrzegać swą grzeszność, kajać się, obiecywać poprawę i starać się być lepszymi. Treść modlitw, nawet z pozoru prostych, jak na przykład modlitw porannych czy wieczornych, niosą ze sobą ogromną naukę dla każdego z nas. Dobrze jest, kiedy chcemy je poznać i zacząć nimi żyć. Niestety nie zawsze tak jest. Święty apostoł Jakub w swym liście w 4 rozdziale pisze: modlicie się, a nie otrzymujecie, bo źle się modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Stwierdzenie to jest odpowiedzią na szereg pytań i wątpliwości związanych z tym, czy Chrystus, Bóg Rodzica i święci słyszą nasze modlitwy. Jeśli tak, to dlaczego ich nie spełniają? Czy nie jest aby tak, iż każdy, kiedy modli się własnymi improwizowanymi słowami, w pierwszej kolejności oczekuje, iż Bóg spełni moje zachcianki, moją długą listę życzeń? Często nasza modlitwa przybiera nawet postać listu pisanego przez dziecko do Mikołaja. I to, i to, i jeszcze to. Staramy się jedynie o zaspokojenie własnych żądz, swych osobistych, ziemskich potrzeb. Pomimo iż od słów świętego apostoła Jakuba dzieli nas aż 2000 lat, jakże trafnie uświadamia i nas, dlaczego nasza improwizowana, niedoskonała, ziemska modlitwa nie jest spełniana. Często zdarza się, iż modląc się, prosimy Boga jedynie o rzeczy związane z życiem doczesnym, ze światem materialnym. W zależności od wieku, rodzaju wykonywanego zawodu, sytuacji rodzinnej, płci, zachłanności, moralności, nasze prośby z pewnością się różnią. Ktoś prosi o dobre oceny czy zdanie egzaminu, ktoś inny o upragniony awans w pracy czy podwyżkę, ktoś inny o sprzyjającą wypoczynkowi pogodę na zasłużonych i wyczekiwanych wakacjach. Czy to wszystko ma jakikolwiek wpływ na nasze zbawienie i zbliżenie się do Boga? Ważnym jest odpowiedzenie przed samym sobą. O co tak naprawdę proszę w swej modlitwie? Temat modlitwy jest niezwykle obszerny. Przy jego zgłębianiu może rodzić się szereg pytań, a nawet wątpliwości. Najważniejszym jest, aby nigdy nie pozostawiać pytań bez odpowiedzi. Cerkiew na przykładzie twórczości świętych ojców udowadnia, iż żadna wątpliwość, żadne pytanie nie pozostaje bez wyjaśnienia. Cerkiew nie boi się trudnych pytań. Istotnym jest, aby postawić konkretne pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi.

0: Arcybiskup generał brygady Sava Sowietow był prawosławnym duchownym i pierwszym w historii polskiego prawosławia biskupem polowym, który organizował duszpasterstwo dla polskich żołnierzy podczas II wojny światowej. Po wojnie opiekował się prawosławnymi parafianami na emigracji, a za swoje zasługi został podniesiony do godności arcybiskupa w 1947 roku. Zmarł w maju 1951. Już teraz więcej o postaci arcybiskupa Sawy Sowietow opowie profesor Jerzy Grzybowski.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Tematem mojego referatu będzie sylwetka generała brygady arcybiskupa Sawy Sowietowa. Był to człowiek pod wieloma względami wyjątkowy, chociażby ze względu na to, że był Rosjaninem, pochodził z arystokratycznej rodziny, która nie miała nic wspólnego z Polską, a jednak całe swoje życie poświęcił Polsce, poświęcił cerkwi prawosławnej w Polsce, zarówno w okresie międzywojennym, jak również i w czasie próby, w godzinie próby, czyli w czasie II wojny światowej. Ja po raz pierwszy spotkałem się z postacią arcybiskupa Sawy podczas swoich badań, kwerend archiwalnych, kiedy pracowałem nad książką, nad swoją monografią poświęconą duszpasterstwu wojskowemu wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim. I wtedy właśnie zwróciłem uwagę na tą nietuzinkową, naprawdę wyjątkową postać. Ale może zacznę o wszystkim po kolei. Postaram się Państwu tutaj w ciągu tych, nie wiem, 20 tak, minut skupić się na najważniejszych tych elementach, które są moim zdaniem najistotniejsze w jego życiorysie, które mogą Państwa zainteresować. Więc tutaj na tym zdjęciu Państwo widzą nie biskupa, tylko młodzieńca, który w roku 1920, jak wielu innych Rosjan, tak zwanych białych Rosjan, opuścił swój kraj po zakończeniu wojny domowej w Rosji. Znalazł się nad Bosforem w Konstantynopolu. Właśnie to było pierwsze miejsce, które powitało tych emigrantów po klęsce w wojnie domowej. I wśród tych młodych emigrantów był młody junkier

0: Młody oficer, młody, głodny i zupełnie bezradny w nowej rzeczywistości, a rzeczywistość była przerażająca dla tych wszystkich emigrantów. Kolejnym etapem w jego życiu były studia na Wydziale Teologii Prawosławnej. Sawa, wtedy jeszcze Jerzy Sowietow, zanim wstąpił do klasztoru, zanim złożył śluby zakonne, dostał się na studia teologiczne na Uniwersytecie w Belgradzie. Obok innych Rosjan i Rosjan, obywateli byłego Imperium Rosyjskiego, właśnie pobierał naukę na Uniwersytecie w Belgradzie. Ja podczas swojej pracy, swoich kwerend i badań nad postacią przyszłego biskupa miałem okazję także zajrzeć do archiwum w Belgradzie i dzięki temu udało mi się dotrzeć do kilku takich moim zdaniem ciekawych faktów z życiorysu Jerzego, później Sawy Sowietowa. W 24 roku, jak już powiedziałem, przyjmuje śluby zakonne, przyjmuje imię Sawa, nieprzypadkowo, ponieważ znalazł się w Serbii, na gościnnej ziemi jugosłowiańskiej. W Serbii to imię jest bardzo rozpowszechnione, jako że święty Sawa Serbski jest opiekunem Serbii, więc myślę, że to była taka chęć podkreślenia, podziękowania Serbom za tą gościnność, za tą schronienie, za ten azyl, którego jemu udzielone. W literaturze przedmiotu można spotkać się z takim poglądem, że te śluby zakonne złożył on w 23 roku. Otóż to nie jest do końca tak. Ten dokument, który Państwo tutaj widzicie, wyraźnie nam pokazuje, że jednak stało się to rok później w klasztorze Petkowica na Fruszkiej Górze w północno-zachodniej części Serbii. Tutaj w zasadzie zaczęła się droga Sawy Sowietowa jako duszpasterza. Później była parafia pod wyzwaniem świętego Mikołaja w miejscowości Bary we Włoszech, gdzie on wyjeżdża zaraz po ukończeniu studiów. Też nieprzypadkowo pochodził z rodziny takiej mieszanej narodowościowo. Po mieczu Rosjanin, po kądzieli, jak my mówimy, Włoch. Jego mama była Włoszką, więc udał się do Włoch, gdzie rozpoczął tam działalność duszpasterską. Jednak nie trwała ona zbyt długo i już w 26 roku on przyjeżdża do Polski. Polska staje się od tamtego czasu jego drugim domem, jego drugą ojczyzną, chociaż w pewnym momencie odniosłem wrażenie, że chyba nawet tą pierwszą ojczyzną, prawda, której on jednak oddał swoje serce i wiernie tutaj służył. To był bardzo inteligentny człowiek, który znał kilka języków obcych, między innymi mówił po francusku, po rosyjsku, uczył się angielskiego, znał niemiecki, częściowo włoski, więc pod każdym względem był to bardzo cenny nabytek, przepraszam, że tak to ujmę, duchowny, dobrze rokujący, więc nieprzypadkowo na postać młodego duchownego zwrócił uwagę wtedy ówczesny zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce, metropolita Dionizji, który uczynił z niego swojego pomocnika. Sawa reprezentował metropolitę, reprezentował w ogóle polski autokefaliczny kościół prawosławny w kontaktach z władzami, w kontaktach z przedstawicielami innych wyznań. W 30 roku na przykład Sawa Sowietów bierze udział jako reprezentant polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego w takiej konferencji, która odbyła się w Londynie. W takim dialogu on brał udział prawosławno-anglikańskim, zorganizowanym pod zwierzchnictwem albo pod patronatem prymasa Anglii i arcybiskupa Canterbury. W 1932 roku Sawa Sowietow został wyświęcony na biskupa. Chirytonia nastąpiła właśnie w Warszawie, w katedrze pod wezwaniem Maryi Magdaleny. I od tamtego czasu już on udziela się w życiu kościoła prawosławnego w Polsce jako ordynariusz diecezji lubelskiej, później grodzieńskiej czy grodzieńsko-nowogródzkiej. I właśnie jako ordynariusz grodzieńsko-nowogródzki w 1939 roku opuszcza kraj, ponieważ zastała go wojna na tym stanowisku właśnie. I od 1939 roku zaczyna się jego długoletnia tułaczka. Jednak, jak się okazuje, dla niego to był nie tylko początek tułaczki, ale również był początek początek nowego etapu w jego życiu. Gdy Sława Sowietów znalazł się na emigracji, najpierw w Stanach Zjednoczonych, później w 1943 roku przybywa do Europy, do Londynu, to ciągle utrzymuje kontakty z przedstawicielami rządu polskiego na uchodźstwie i właśnie jesienią 1943 roku obejmuje stanowisko biskupa polowego, albo jak wtedy się mówiło, prawosławnego biskupa wojskowego w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Jesienią 1943 roku. Od tamtego czasu Sawa Sowietow występuje w roli biskupa polowego dla wszystkich żołnierzy polskich wyznania prawosławnego walczących na zachodnim froncie. We Włoszech, we Francji, na Atlantyku, proszę Państwa, na Bliskim Wschodzie, jak wiadomo, stacjonowały oddziały Wojska Polskiego. Mówimy Wojsko Polskie, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, ale to także i na Wschodzie, prawda? Czyli na Bliskim Wschodzie, na terenie Iraku, Palestyny, Egiptu, w Ziemi Świętej. Tam wszędzie były rozproszone oddziały polskie. I w polskich tych oddziałach walczących na Zachodzie znajdowało się co najmniej 3000 żołnierzy wyznania prawosławnego. To byli ludzie, którzy dali się poznać jako bardzo dzielni żołnierze, którzy dali wyraz swojej lojalności, dali wyraz swojej odwagi podczas walk, na przykład podczas kampanii włoskiej na Monte Cassino. Do dnia dzisiejszego możemy zobaczyć te kwatery, te groby, gdzie są pochowani żołnierze polscy wyznania prawosławnego obok swoich kolegów innych wyznań. I właśnie Sawa Sowietow niósł posługę kapłańską, pełnił jakby rolę biskupa prawosławnego, biskupa wojskowego w tych oddziałach walczących na Zachodzie. W literaturze przedmiotu można spotkać się z taką informacją, że on przeszedł cały szlak bojowy w szeregach II Korpusu Polskiego, brał udział w walkach we Włoszech, między innymi podczas bitwy o Monte Cassino. Otóż ja chciałbym trochę tutaj tą informację sprostować, dlatego że przez cały okres wojenny Sawa Sowietow miał siedzibę w Londynie i stamtąd właśnie sprawował swoją posługę kapłańską. Pierwsza jego wizyta do Włoch miała miejsce dopiero na początku 1946 roku, gdy II wojna światowa już dobiegła końca, gdy walki już ustały. Ale to nie zmienia faktu, że on zrobił bardzo wiele dla swoich współwyznawców, dla rządu polskiego na uchodźstwie. To był człowiek, który dał się poznać jako niestrudzony bojownik o polskie prawosławie, o status autokefalii Kościoła prawosławnego w Polsce. On wielokrotnie zabierał głos na arenie międzynarodowej, wielokrotnie zabierał głos w tych sprawach właśnie dotyczących sytuacji prawosławia w okupowanym kraju. I ten głos docierał do kraju. Jego oświadczenia, jego apele były publikowane na łamach podziemnej prasy, która ukazywała się w Warszawie, Krakowie, w Lublinie, tutaj, w okupowanym kraju. Natomiast to, co on mógł zrobić dla swoich współwyznawców na obczyźnie, a na obczyźnie, proszę Państwa, znalazło się, tak jak powiedziałem, kilka tysięcy prawosławnych, co najmniej 3000 żołnierzy, plus jeszcze kilka tysięcy członków ich rodzin, matki, bracia, dzieci, ojcowie, prawda, tych żołnierzy walczących na froncie. Więc tymi ludźmi opiekował się generał brygady wojskowy biskup prawosławny Sawa Sowietow. Cały czas prowadził działalność duszpasterską. Odwiedzał te najbardziej odległe miejscowości, gdzie stacjonowały oddziały Wojska Polskiego, w których służyli prawosławni. Nawet jeżeli ich było garstka, kilku czy kilkunastu osób, to on i tak dokładał wszelkich starań, żeby dotrzeć, żeby jakby zaspokoić potrzeby duchowne tych ludzi. Sawa Sowietow sprawował opiekę nad żołnierzami, ale również, proszę Państwa, sprawował zarząd nad zespołem kapelanów prawosławnych. Kilku księży prawosławnych też służyło w Wojsku Polskim na Zachodzie i ich zwierzchnikiem był właśnie Sawa Sowietow. W 1945 roku z jego inicjatywy w Rzymie wydano krótki prawosławny modlitewnik. Brakowało literatury religijnej, brakowało wszystkiego tak naprawdę na emigracji, na obczyźnie. I w związku z tym naprawdę Sava Sovietov musiał dać siebie wszystko, stanąć na wysokości zadania, żeby, tak jak mówię, no, zaspokoić potrzeby tych ludzi, zdesperowanych, oderwanych od ojczyzny, prawda, którzy znaleźli się w obcym otoczeniu i którzy byli pozbawieni jakiejkolwiek większej możliwości uczestniczenia w życiu religijnym. Więc na potrzeby Wojska Polskiego, na potrzeby polskich obywateli wyznania prawosławnego wydano ten modlitewnik, który, proszę Państwa, jest używany do dnia dzisiejszego. Ja byłem zdumiony, kiedy byłem parę lat temu w Anglii i starsza pani korzystała z tego modlitewnika. Ona mówi, że to jest niezastąpiony, że ona jeszcze jako dziewczynka dostała to w prezencie od Władyki Sawy i tak to już zostało, prawda? I to jest naprawdę bardzo, bardzo dla niej pożyteczne. Również z inicjatywy biskupa wojskowego wydawano w latach 45-46 we Włoszech przy sztabie II Korpusu Polskiego Polski Żołnierz Prawosławny. To taki miesięcznik. Ujrzało światło dzienne kilkanaście numerów tego miesięcznika. Ja chcę tylko nawiązać do współczesności troszeczkę. Jak wiemy, Ordynaria Prawosławna Ordynatu Wojska Polskiego też wydaje, prawda? Co prawda kwartalnik, nie miesięcznik, pod tą samą nazwą. I to jakby no, kontynuację tego wydania. Sava Sovietov sprawował, przepraszam, swoją opiekę duchowną nie tylko wśród żołnierzy, ale również wśród ludności cywilnej. Jak już Państwu powiedziałem, to byli członkowie rodzin tych wojskowych. Oni byli rozsiani po całym świecie. Między innymi w Afryce. Parafia prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Chrystusa w miejscowości Tengeru, Afryka Wschodnia, obecnie to jest Tanzania. I garstka, jeśli można powiedzieć garstka, no kilkaset osób, tak, wyznania prawosławnego. Ci ludzie też dużo zawdzięczają biskupowi Sawie. Bardzo dużo zawdzięczają, ponieważ on też niósł posługę wśród tych ludzi. Po wojnie, czyli po 1945 roku, Sava Sovietov nie porzucił swojej owczarni i w dalszym ciągu pozostawał zwierzchnikiem polskiego autokefalicznego kościoła na emigracji. Tak, na emigracji. Ten kościół, który nie miał w zasadzie, nie utrzymywał żadnych kontaktów ze swoimi współwyznawcami w kraju. I właśnie w 1947 roku Sava Sovietov obejmuje stanowisko tego zwierzchnika polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego w Wielkiej Brytanii i opiekuje się tymi kilkoma tysięcami swoich rodaków, Polaków, Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Gruzinów, obywateli II Rzeczypospolitej, którzy znaleźli się na Zachodzie. Jednocześnie bierze aktywny udział w działalności polonijnej, utrzymuje ścisłe kontakty z rządem polskim na uchodźstwie, zabiera głos wielokrotnie w różnych kwestiach politycznych, potępia represje komunistyczne wobec religii i prawosławnych, i katolików w kraju, utrzymuje poprawne stosunki z przedstawicielami innych wyznań religijnych. Tutaj Państwo widzicie zdjęcie biskup Sava w towarzystwie księdza prałata Zygmunta Kaczyńskiego. To był minister, on był duchownym katolickim, ale również był ministrem wyznań religijnych na uchodźstwie. Ale szczególne więzi łączyły go z duchowieństwem anglikańskim. I to jest osobna karta w dziejach polskiego prawosławia na Zachodzie. Prawosławno-anglikańskie kontakty, współpraca, która naprawdę pomyślnie się rozwijała i do tej współpracy walnie się przyczynił właśnie arcybiskup, wtedy już Sava Sovietov, który utrzymywał kontakty z duchowieństwem i z hierarchią kościoła anglikańskiego. Anglikanie byli bardzo życzliwi wobec uchodźców prawosławnych z Polski. Na przykład przekazano bezinteresownie kilka świątyń na potrzeby prawosławnych, między innymi w Londynie, gdzie powstała kaplica, nie kaplica, tylko prawdziwa cerkiew polska, prawosławna, pod wezwaniem świętego Mikołaja. Nadal były utrzymywane kontakty z Fanarem, z Patriarchatem Konstantopolitańskim. No i na pewno ten człowiek zdziałałby wiele, bardzo wiele, bo naprawdę dał się poznać jako bardzo gorliwy patriota i gorący syn Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Natomiast te plany wszystkie, które on miał, a miał wiele planów, które się nie ziściły, niestety pokrzyżowała nagła śmierć w 1951 roku. Sava Sovietov zmarł podczas posiedzenia Rady Narodowej, takiego parlamentu na uchodźstwie, tak można powiedzieć, w Londynie. Został pochowany na cmentarzu w Brompton, to jest największa polska nekropolia w Anglii na pewno, a być może nawet na całym świecie. No cóż, końcem tej długiej tułaczki arcybiskupa Sawy było sprowadzenie jego prochów do kraju w 2012 roku, jak Państwo zapewne wiecie, kiedy został pochowany już na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej na warszawskiej Woli. I na zakończenie, co chciałbym powiedzieć, tylko podzielić się z Państwem pewną taką dygresją. Bardzo dobrze się stało, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny szanuje postać arcybiskupa Sawy, pamięta o nim. Dlaczego to jest takie ważne? Ja jako historyk uważam, że to jest bardzo ważne. Dlatego, że tak naprawdę on tutaj działał, prawda, i zdziałał najwięcej dla tych ludzi, dla tej ziemi, dla Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Nikt, żadna inna cerkiew, żaden inny kraj nie będzie miał do niego takiego życzliwego stosunku, jak tutaj w Polsce. Dla Rosjan on był jednym z setek tysięcy Rosjan, który w pewnym momencie, też spotkałem się z taką opinią, odwrócił się od nich, prawda? Więc tutaj był jego dom, temu krajowi on oddał swoje serce, mimo że nie był z pochodzenia Polakiem.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

postać arcybiskupa Sawy Sowietow na antenie Radio Ortodoksja przybliżył profesor Jerzy Grzybowski. Arcybiskup Sawa Sowietow był prawosławnym duchownym i pierwszym w historii polskiego prawosławia biskupem polowym, który to organizował duszpasterstwo dla polskich żołnierzy podczas II wojny światowej. A już za kilka minut, bo punktualnie o godzinie 17, na naszej antenie serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym to powiemy m.in. o zapisach na pielgrzymkę autokarową z Sokółki do Supraśla.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 3 sierpnia według nowego stylu i 21 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy 10 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj proroka Ezechiela, świętych mnichów Symeona Jurodiwego i Jana, a także świętych Onufrego Milczącego i Onezyma Pustelnika Pieczerskich. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o zapisach na pielgrzymkę autokarową z Białegostoku na świętą Górę Grabarkę, na święto Iwierskiej Ikony Matki Bożej, o zaproszeniu na święto parafialne do Kruszynian, a także o zapisach na pielgrzymkę autokarową Sokółki do Supraśla. Bractwo świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 18 sierpnia na pielgrzymkę na świętą Górę Grabarkę z okazji święta Iwierskiej Ikony Matki Bożej. W programie wyjazd o godzinie 7 rano spod ulicy Antoniuk Fabryczny, o godzinie 10 święta liturgia, o godzinie 17.30 powitanie hierarchów, o godzinie 18 nabożeństwo całonocnego czuwania ku czci święta Przemienienia Pańskiego, i o godzinie 21 planowany wyjazd do Białegostoku, a powrót około godziny 23. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerami telefonów 508 954 311 lub też 534 469 470. Ojciec Mirosław Łuciuk, proboszcz parafii w Kruszynianach, serdecznie zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień święta zaśnięcia świętej Anny, Matki Przenajświętszej Bogorodzicy. Odbędą się one już w najbliższy piątek, 7 sierpnia, o godzinie 9 rano odprawiony zostanie molebień z oświęceniem wody, zaś o godzinie 10 rozpocznie się boska liturgia. Bractwo Cerkiewne świętego Spiridona Stremituntu serdecznie zaprasza na autokarową pielgrzymkę z Sokółki do monasteru w Supraślu w niedzielę 9 sierpnia na nabożeństwo całonocnego czuwania w ramach uroczystości święta Supraskiej Ikony Bogu Rodzicy. W programie o godzinie 16 wyjazd w Sokółki, o godzinie 16.30 przyjazd do Supraśla, o godzinie 17.30 powitanie hierarchów i o godzinie 18 całonocne czuwanie. Powrót około godziny 21. Wszelkie informacje i zapisy pod numerem telefonu 503 503 787.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, za nami pierwsza godzina poniedziałkowej audycji. Cieszymy się, że są Państwo z nami, ale najwyższa pora, aby przypomnieć, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę usłyszymy żywot świętego proroka Ezechiela, następnie audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której to odwiedzimy dzisiaj twierdzę Osowiec. O godzinie 18:00 wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża, a po nabożeństwie po godzinie 19:00 o monasterach jako centrach życia duchowego liturgicznego opowie Jego Ekscelencja biskup Siemiatycki Warsonofiusz. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim audycja profilaktyczna, w której to dzisiaj usłyszymy o tym, jak mądrze wspierać rodziny w trudnych momentach oraz z jakimi problemami najczęściej mierzą się osoby będące w kryzysie. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania czekają nas oczywiście jeszcze modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki dzisiejszego programu, a przy mikrofonie do godziny 21:00 niezmiennie jest dzisiaj z Państwem Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami. W wolnej chwili można również odwiedzić naszą stronę internetową ortodoksja.pl, jak też nasz profil na Facebooku oraz kanał na YouTubie.

Mamy poniedziałek 3 sierpnia według nowego stylu i 21 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy 10 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Już teraz zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego proroka Ezechiela, którego to cerkiew liturgicznie dziś wspomina.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego proroka Ezechiela. Święty prorok Ezechiel żył na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Jego imię znaczy Bóg mocny lub Bóg umocni. Był synem kapłana Buziego i sam był kapłanem przywiązanym do postanowień prawa i świątyni. Gdy Nabuchodonozor po raz pierwszy zdobył Jerozolimę, Ezechiel miał 25 lat. Proroka zabrano do niewoli babilońskiej wraz z królem Jechoniaszem, jego dworem i wszystkimi możnymi ludźmi w liczbie około 20 tysięcy ludzi. Z Jerozolimy wywieziono także drogocenne naczynia świątynne. Ezechiel osiedlił się w Tel Abib nad rzeką Kebar, znaczącą arterię komunikacyjną w odległości 60 km na północ od Babilonu i ożenił się. Jego dom stał się ośrodkiem dla wszystkich wygnanych Żydów, przychodzących tutaj słuchać Słowa Bożego. W 5 roku niewoli prorok miał objawienie. Gdy Ezechiel znajdował się na brzegu rzeki, niebiosa otworzyły się i miał wspaniałą wizję bóstwa w chwale. Boga nieśli na rydwanie 4 skrzydlaci cherubini, z których każdy miał 4 twarze. Pierwszy lwa, drugi orła, trzeci byka, a czwarty człowieka. 2 skrzydła każdego z nich były skierowane ku górze, a 2 okrywały ich ciała. Każdy szedł prosto, nie oglądając się, tam, gdzie zechciał duch i póki szli, był szum jak podczas burzy. Między nimi była światłość podobna do ognia i błyskawicy. Pod istotami były 4 koła poruszające się wraz z nimi, nad głowami podobieństwo sklepienia z kryształu, a nad sklepieniem ołtarz jakby z szafiru, a na ołtarzu ktoś podobny do człowieka, jakby płonący metal, a wokół jasność podobna do tęczy. Ezechiel padł na twarz i usłyszał głos Boży, który kazał mu powstać i udać się do Izraelitów, którzy zbuntowali się przeciwko jego woli. Do niego wyciągnęła się ręka ze zwojem, na którym było napisane: narzekania, wzdychania i biadania. Powiedziano mu, żeby zjadł ten zwój, i w jego ustach Słowo Boże było słodkie jak miód. Duch podniósł go i usłyszał za sobą wielki szum skrzydeł cherubinów i gromowy głos: błogosławiona chwała Pańska ze swego miejsca. Po powrocie do Tel Abib, do przesiedleńców przez 7 dni trwał w osłupieniu i nie mógł powiedzieć ani słowa. Gdy minął ten okres, usłyszał Słowo Boga: synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem nad pokoleniami izraelskimi. Gdy usłyszysz słowo z ust moich, upomnisz ich w moim imieniu. W ten sposób złożono na niego odpowiedzialność za życie i śmierć tych, do których został posłany. 22 lata Ezechiel nieustannie trwał w czuwaniu, patrząc z wysokości swego ducha zwróconego ku Bogu, sam stawszy się znakiem, tak słowami jak i gestami symbolicznymi prorokował o ostatecznym upadku Jerozolimy jako karze za grzech ludu, ale gdy to nastąpi, stanie się dla narodu pocieszeniem i przyszłym odrodzeniem. Rok przed upadkiem Jerozolimy Bóg objawił, że miasto krwi zostanie wydane ogniu, jak przykryty kocioł stawia się na ogniu, żeby rdza zeszła z niego. W tym roku nagle zmarła żona Ezechiela, pociecha jego oczu, ale Bóg zabronił mu okazywać swój ból. Następnego dnia prorok powiedział ludziom, że oni tak samo stracą to, co mają najdroższego, a nieszczęścia spadną na nich tak nagle, iż nie będzie czasu na narzekanie i płacz. Gdy Ezechiel znajdował się pośród żydowskich wygnańców, wstrząśnięty wiadomością o nadciągających nieszczęściach, został przeniesiony w duchu i postawiony pośrodku pola pełnego suchych kości. Bóg kazał mu wygłosić proroctwo o tych kościach i powiedzieć im: udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli. Gdy tylko zostały wypowiedziane te słowa, rozległ się szum, kości zaczęły się zbliżać i pokrywać żyłami, ciałem i skórą. Nie było w nich jednak ducha i Pan powiedział: prorokuj do ducha, prorokuj o synu człowieczy i mów do ducha.
tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wstąpił w nie duch i ożyły i stanęły na nogach na podobieństwo wielkiego wojska. Następnie Pan Bóg objawił, że te szczątki są całym domem Izraela, którego kości wyschły i podobny jest do zmarłego, ale przywrócony przez Boga do życia zostanie znowu wprowadzony do swojej ziemi. To proroctwo o bliskiej przyszłości miało jednak także inny sens, przygotowujący umysły do wiary w cielesne zmartwychwstanie. 14 lat po upadku Jerozolimy prorok Ezechiel został w wizji przeniesiony do Palestyny i postawiony na wysokiej górze, twarzą do miasta odbudowanego i powiększonego. Po wejściu na wewnętrzny podwórzec napełniony chwałą, Ezechiel usłyszał głos Boży mówiący: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Bóg kazał prorokowi zapisać wszystkie wymiary świątyni, żeby synowie Izraela zawstydzili się z powodu swoich nieprawości i pokutowali, wiernie naśladując nakazy nowego prawa. Dodał też, że wschodnia brama świątyni, przez którą weszła do niej chwała Boża, powinna być zamknięta na wieki. Świątynia była zwrócona ku wschodowi i u wejścia spod progu płynęła woda, przekształcająca się w potok, a następnie w pełną wody rzekę. Na jej brzegach rosły drzewa pełne liści, rzeka zraszała wszystko wokoło i czyniła ziemię płodną. Opowiadają, że prorok Ezechiel wypędził ludzi z pokolenia Gada, którzy czynili niegodziwości, posławszy im żmiję, która zabiła ich dzieci i bydło. Przepowiedział im, że nie będą pokutować za swoje przestępstwa i dlatego nie powrócą do ziemi ojców. Wtedy synowie Gada, nie chcąc słuchać oskarżeń wypowiadanych przez człowieka Bożego, ukamienowali go. Możliwe, że został pochowany w grobowcu Sema i Arpachszada w pobliżu Bagdadu.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Woda posiada właściwość zmywania z ciała brudu, a miłosierdzie niszczenie brudu duchowego.

0: Wakacje to idealny czas na podróże i odkrywanie niezwykłych miejsc, także tych, które mamy tutaj całkiem blisko. A jeśli szukają Państwo inspiracji do letnich wycieczek, to zapraszamy na audycję Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, które to przenoszą nas do najciekawszych zakątków regionu. A już dzisiaj przeniesiemy się do Twierdzy Osowiec.
1: Dziś zapraszam Państwa do wspólnego zwiedzenia Twierdzy Osowiec, położonej w powiecie monieckim. Tylko 12,5 km dzieli powiatowe Mońki od położonego na północ na trasie drogi krajowej nr 65 nigdy nie zdobytego przez obce wojska militarnego kompleksu Twierdzy Osowiec. To, proszę Państwa, obok kanału augustowskiego najbardziej cenny, najbardziej znany

przejezdnej, oczywiście w razie wojny, z armią niemiecką, strategicznej wówczas dla zaopatrzenia i transportu wojsk, linii kolejowej na trasie Królewiec-Białystok. Twierdzę w Osowcu zbudowano w latach 1882-1887 i później wielokrotnie ją modernizowano i rozbudowywano. Jest ona w zasadzie projektem rosyjskiego hrabiego, generała inżyniera Eduarda Iwanowicza Totlebena, a tworzą ją połączone fortyfikacjami stałymi i polowymi, umocnieniami takimi różnymi, aż cztery forty, z których ten główny numer jeden to tak zwany fort centralny, będący w rzeczywistości cytadelą kompleksu z koszarami, magazynami, ze szpitalem, a nawet i cerkwią. Pozostałe forty to kolejno numer 2, który nazywa się Zarzeczny, numer 3 nazywany jest Szwedzkim i numer 4 nazywany jest Fortem Nowym. Po zniszczeniach obu ostatnich wojen, no dziś zwiedzać można tylko dwa z nich, ten centralny i szwedzki, których no nadzwyczaj przemyślne, wykonane, często i dwumetrowej grubości ściany, wnętrz, z rozległymi korytarzami, z takimi kaponierami, ze strzelniczymi oknami lub szczelinami ze stalowymi zasuwami, w mroku mnóstwa pomieszczeń i zakamarków, no robią naprawdę takie ogromne, ale i przygnębiające wrażenie. Trzeba jednak wyrazić no słowa naprawdę ogromnego podziwu dla niezwykłego kunsztu budowniczych twierdzy za mnóstwo zaskakujących rozwiązań technicznych tego całego obiektu, którego murów nie zniszczył czas ani minione wojny. Moim przewodnikiem po tych dwóch fortach był pan Mirosław Worona, prezes Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego zrzeszającego blisko 100 pasjonatów tego obiektu. Jest to autor mnóstwa książek i wydawnictw poświęconych twierdzy Osowiec. Dzielem pana Mirosława, no tego wybitnego znawcy historii ostatnich wojen i jego kolegów, jest stała opieka nad całą twierdzą, a także stworzenie w niej świetnie działającego tam Muzeum Twierdzy, obrazującego całą jej historię z wieloma okazami starej broni, starej amunicji, a także żołnierskiego wyposażenia minionych czasów. Twierdza Osowiec jest naprawdę godna zobaczenia i to w każdej chwili.

Za nami audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której to odwiedziliśmy twierdzę Osowiec. Okres wakacyjny to czas sprzyjający podróżom i wyjazdom, podczas których warto odwiedzić najciekawsze zakątki naszego regionu. A już za chwilę, drodzy słuchacze, kolejny punkt programu, czyli wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
2: Jakie podejście ma prawosławie do eutanazji? Czy osoba, która zgodzi się na pomoc w eutanazji, jest traktowana jako morderca? Albo czy osoba, która prosi o eutanazję, jest traktowana jako swojego rodzaju samobójca?
3: W etymologii eutanazji to jest dobra śmierć i o tą śmierć modlimy się, o tą dobrą śmierć modlimy się podczas każdej boskiej liturgii chrześcijańskiej kończyny żywota naszych. To jest dosłownie prośba o dobrą śmierć, czyli w samym znaczeniu eutanazji, ale to słowo nabrało innego znaczenia i to jest tak zwana śmierć na żądanie, można powiedzieć. Teologia prawosławna podchodzi do tego, że momentu śmierci my nie wybieramy. I to jest działanie Boże w tym momencie i zdajemy się trochę na Boga. Nie wiemy dlaczego, po co jest czasami potrzebne to cierpienie, to długie cierpienie danej osoby. Można z ludzkiego punktu widzenia zrozumieć osobę, która długo cierpi, która stan jest beznadziejny i ona chciałaby już umrzeć. I spotykałem takie osoby, które są czy starsze i one wyrażały chęć śmierci, natomiast nigdy nie uważam, że to jest prośba o eutanazję. Tylko to jest też taka skierowana prośba do Boga, żeby już po prostu przejść do Niego. I myślę, że to w tym kontekście to jest dobre życzenie. Natomiast z drugiej strony, tak jak nie wybieramy momentu, kiedy przychodzimy na ten świat, nie wybieramy też momentu, kiedy odchodzimy z tego świata i wszelkie działanie zmierzające do pozbawienia życia drugiego człowieka jest grzechem.
2: Tutaj też mi się wydaje ważne, żeby my nie zapominali o takim współczuciu takiej osoby. Bo miłość do innej osoby to nie znaczy, że pozwolenie na każdy grzech w jego życiu. No bo eutanazja to jest jakimś samobójstwem w pewnym sensie. Nie jest na wprost tak jak człowiek, który stracił nadzieję i poszedł się zabił. Jednak eutanazja jest czymś podobnym, ale nie jest do końca, bo człowiek w takim stanie choroby nie jest do końca świadomy nawet swojego
3: wyboru. Ale tu rozmawiamy, jeżeli jak gdyby są takie trochę obiektywne przyczyny, tak?
2: Tak.
3: Bo
2: tak,
3: w prawie polskim jest zakazana eutanazja.
2: Tak. Co są państwa, gdzie jest pozwolone to? I tu bardzo ważne zrozumieć, że na przykład dziecko coś prosi, tak? Prosi usiąść na parapecie na 8. piętrze. No to my nie pozwalamy to z miłości do tego dziecka.
3: Tak.
2: Duże rzeczy nie pozwalamy dla swoich najbliższych z miłości do nich. I to nie wyklucza naszą miłość, nie zmniejsza naszą miłość do tych osób. Tak samo, tak jak taka osoba prosi o pomoc, możemy z całym sercem współczuć jej, pomagać, cały czas otoczyć ją opieką, ale powiedzieć, wybacz mi, ja zbyt Ciebie kocham, żeby pozwolić Ciebie na taki krok w Twoim życiu.
3: No tu jeszcze jest pytanie o powody tego kroku, bo często to jest to, że my zawiedliśmy jako opiekunowie, jako rodzina i tak dalej i ta osoba nie czuje tej miłości.
2: Tak, to też prawda.
3: No to już wiele aspektów jest, ale
2: trudne pytanie, trudne, ale nie wyklucza to miłości.

0: Cerkiew prawosławna naucza, że każdy człowiek ma swojego osobistego anioła stróża, którego otrzymujemy w chwili narodzin i który towarzyszy nam aż do samego końca, nawet po śmierci naszego ziemskiego ciała. Dlatego w naszych codziennych modlitwach powinniśmy prosić o jego opiekę i wstawiennictwo, a anioł będzie cieszył się z każdego nawróconego grzesznika. Już teraz na naszej antenie zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do anioła stróża.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: W Radio Ortodoksja za nami wspólna modlitwa podczas akafistu do Anioła Stróża. A już za kilka minut o monasterach jako centrach życia duchowego i liturgicznego opowie jego ekscelencja biskup Siemiatycki Warsonofiusz.

0: Monastery od wieków pełnią ważną rolę w życiu duchowym i religijnym cerkwi prawosławnej. Są miejscami modlitwy, skupienia i rozwoju duchowego, gdzie mnisi poprzez codzienną modlitwę i liturgię pielęgnują tradycje wiary oraz przekazują je kolejnym pokoleniom. Już teraz o monasterach jako centrach życia duchowego i liturgiczne na antenie opowie jego ekscelencja biskup Siemiatycki Warsonofiusz.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Sława Jezusu Chrystusowi. Drodzy Państwo, temat jest obszerny. Temat monastycyzmu jest to temat, na który napisano całe tomy. Napisano bardzo dużo książek na ten temat, ale jest to temat niewyczerpany do dnia dzisiejszego, ponieważ jest dużo ciekawych manuskryptów, ciekawych życia świętych, które nawet do dnia dzisiejszego nie zostały w jakiś sposób opublikowane. Słowo monastycyzm pochodzi od greckiego słowa monos. Monos znaczy jeden. Jeden. Czyli to słowo pojawiło się w czasach świętego Antoniego, osnowopolożnika monastycyzmu, który w IV wieku żył w pustyni i żył sam. Dlatego go nazwano monos. Monach, monachos, monos. Ale ja jeszcze wrócę może do innego aspektu tego problemu. Otóż wiemy o tym, że w momencie pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zszedł na apostołów, narodził się nowy organizm, który nie istniał. Tym organizmem była cerkiew, eklezja. Każdy z apostołów zauważył, że nad nim pojawiły się małe języczki ognia. I to święto świętujemy każdego roku po Wielkanocy. I apostołowie, którzy żyli, którzy byli w strachu przed prześladowaniami, jakby poprzez to zejście łaski Ducha Świętego Pięćdziesiątnicy, wyszli poza gornicę, prawda, gdzie oni tam byli, i zaczęli głosić Słowo Boże. To znaczy zaczęli opowiadać o zbawieniu, o Chrystusie zaczęli opowiadać oraz o tym, co On uczynił i czego dokonał. I w Dziejach Apostolskich mamy wskazówkę na to, że w pierwszej cerkwi ci, którzy wstępowali do cerkwi, którzy przyjmowali chrzest, żyli w pewnej wspólnocie. Żyli w pewnej wspólnocie wiernych i, jak jest powiedziane, że wszystko mieli wspólne. Jest tam historia Ananiasza i Sapfiry, którzy część ze swojego sprzedanego majątku zostawili sobie i dlatego apostoł Piotr, prawda, kiedy wrócili, kiedy przybyli, mówi, dlaczego oszukaliście Ducha Świętego? I pierwszy Ananiasz padł martwy, a później Sapfira padła martwa. Wszyscy, którzy chcieli być chrześcijanami, przynosili wszystkie swoje, to co mieli, do stóp apostołów i apostołowie rozdzielali według potrzeb. Apostołowie rozdzielali wszystkim według potrzeb. To był najbardziej idealny organizm, który kiedykolwiek istniał na ziemi. Ponieważ wszyscy mieli wszystko wspólne, a jedynym prawdziwym, tym, który przewodniczył tej pierwszej grupie apostołów, był sam Bóg. Przynosili ze względu na uczciwość. I wiemy o tym, że pierwsza cerkiew, ona nie trwała długo, znaczy w tej formie organizacyjnej ona długo nie trwała, ponieważ powstały prześladowania. W 70 roku Jerozolima upada, cesarz rzymski Tytus burzy świątynię jerozolimską, burzy Jerozolimę. Żydzi się rozbiegają po całym świecie i również to dotyka chrześcijan. Chrześcijanie też rozbiegają się po całym świecie i jest okres prześladowań cerkwi, straszny okres. Cerkiew, która na początku przez władze rzymskie była utożsamiana z synagogą, powoli zaczyna się w oczach rzymskich mieszkańców cesarstwa, zaczyna się wyodrębniać i zaczyna się stawać zupełnie innym organizmem, ponieważ my wiemy z Dziejów Apostolskich, że apostołowie również chodzili do synagogi, by się modlić, do świątyni jerozolimskiej, by się modlić, ale z czasem cerkiew już poszła swoim prawda, tropem. Mamy już drugi wiek, się zaczyna ciągle okres prześladowań cerkwi, gdzie niegdzie Ona już jest w Rzymie, ona jest, już jest w tych wielkich miejscach, gdzie w Egipcie, w Antiochii, gdzie apostołowie głosili Słowo Boże, tam apostoł Paweł szczególnie, ona się umacnia, ale ciągle jest prześladowana. I te prześladowania cerkwi trwały, straszne prześladowania, zresztą Koloseum w Rzymie świadczy o tym, że mamy Sienkiewicza, Quo Vadis, także tam jest pokazane mniej więcej, w jaki sposób to wyglądało. I w 313 roku cesarz Konstanty, Rzymianin, pokonuje swojego przeciwnika, Maksyncjusza, na słynnym moście Malewijskim. I w tej bitwie, uczestnicząc w tej bitwie, widzi na niebie krzyż, będąc poganinem. I na krzyżu jest napisane, że tym zwyciężysz. Tym zwyciężysz. No więc pokonał swego rywala i kiedy armia rzymska świętego Konstantyna, który u nas jest święty, równoapostol, i wkraczała do Rzymu, to w tej armii grupa chrześcijan, żołnierzy była bardzo mała. Przeważnie to byli poganie. Konstantyn, żeby wie o tym, że religia pogańska nic nie może już wnieść nowego, nie może ożywić cesarstwa, które było w zasadzie już i moralnie zniszczone, i politycznie zniszczone. Konstanty widzi jedyną szansę na uratowanie cesarstwa w chrześcijaństwie, ponieważ kiedy był jeszcze w Nikomedii, był zakładnikiem u cesarza i widział, znał w Nikomedii, będąc dzieckiem jeszcze, że tam było wielu chrześcijan na bardzo wysokich stanowiskach państwowych, którzy odznaczali się bardzo wysokim życiem moralnym, odznaczali się bardzo wysokim stopniem życia moralnego. I wszyscy oni przyjęli śmierć męczeńską, dobrowolnie. I to mu zostało w pamięci, jeszcze ten urywek z jego dzieciństwa. Konstanty stawia na chrześcijaństwo. Stolicę przenosi z Rzymu do Konstantynopola, buduje nowe miasto nad Bosforem, miasto, w którym już rozmawiano po grecku, chociaż cała administracja państwowa świętego Konstantyna rozmawiała po łacinie, bo to byli ludzie, którzy przybyli z zachodu, ale element grecki powoli wypiera element łaciński. Zresztą nie wiadomo do dnia dzisiejszego prawdopodobnie, czy Konstanty znał Grekę, czy się jej nauczył. I w 318 roku, 17 Konstanty daje wolność cerkwi. Cerkiew staje się organizmem wolnym. To znaczy podpisuje konstytucję, która gwarantuje cerkwi pełną suwerenność i pełną wolność. Ale nie tylko. Biskupi otrzymują w cesarstwie Konstantyna wysoką pozycję. Na koszt cesarstwa budowane są cerkwie. Zresztą mamy Hagia Sofia w Konstantynopolu. Justynian sam wybudował troszkę później. Duchowieństwo. Masy nawracają się na chrześcijaństwo. Już nie dlatego, ponieważ z przeświadczenia, że są chrześcijanami, ale żeby na przykład, żeby mieć ulżenie w podatkach, jakieś ulgi, albo żeby mieć, prawda, jakieś, osiągnąć jakieś stanowiska państwowe, albo mieć jakieś materialne korzyści. I ta cerkiew, ona zaczyna się troszeczkę zeświadczać. Ta cerkiew, ona staje się troszeczkę, upadamia się do tego cesarstwa, które staje się chrześcijańskie, ona się zaczyna zeświadczać. Ona się robi mirskaja. I chrześcijanie zapomnieli już o tej pierwszej gminie chrześcijańskiej jerozolimskiej, która miała wszystko wspólne. Tych chrześcijan jest dużo. Budowane są ogromne bazyliki. Tysiące ludzi wierzących, ja nie powiem, że wszyscy byli, ale w większości. Tysiące ludzi się nawraca na chrześcijaństwo. I w tym społeczeństwie, w tym powstaje tęsknota za pierwszą chrześcijańską gminą, jerozolimską. Za tą gminą, która powstała po zejściu łaski Ducha Świętego. I w ten sposób, z tej tęsknoty rodzi się monastycyzm. Z tej tęsknoty za, gdzie wszyscy mieli wszystko wspólne, gdzie panowała miłość wśród ludzi, gdzie nie było, gdzie pieniądze nie odgrywały żadnej roli. Dlaczego? Ponieważ chrześcijanie oczekiwali rychłego przyjścia Jezusa Chrystusa, że Chrystus przyjdzie bardzo szybko. No ale jeśli powstała w IV wieku kamienna bazylika w Konstantynopolu, no, więc wiadomo, że bazylika to jest na 1000 lat, czyli że to przyjście już nie byłoby takie szybkie, jak tego oczekiwano. I od czego się zaczyna monastycyzm? Przede wszystkim tutaj główną postacią, którą ja już wspomniałem, jest święty Antoni z Egiptu. Święty Antoni jest powiedziane, że będąc młodym chłopcem, mając 18 lat, żył we wsi, w dzierewnie i chodził każdą niedzielę do cerkwi, jak wszyscy chodzili. On chodził do cerkwi. I w pewnej niedzieli usłyszał w Ewangelii słowa, które weszły w jego duszę, w jego serce, który jest powiedziane: jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj biednym i idź za mną. Antoni wraca do domu, swoją siostrę odsyła do takiego domu dziewic, nie było jeszcze monasterów żeńskich, były domy dziewic, i buduje sobie kielię, celę taką buduje za wioską i zaczyna żyć życiem pustelnika, mnicha. Z czasem, ponieważ to jest wioska, prawda, zaczyna przychodzić ludzie, pytać, co on robi, a po co on to robi, a komu to potrzebne, a dlaczego on się nie żeni, a może by było... I święty Antoni powolutku zaczyna jakby przenosić tą swoją kielię na pustynię, coraz dalej, dalej, dalej, dalej, i aż przenosi się do górnego Egiptu, do Nitrii, na pustynię. I przez jakiś czas kopie sobie taki dół, ten dół pokrywa palmami, żeby burze pustynne go tam nie zasypały, i zaczyna żyć w sposób modlitewny przede wszystkim, nieustannie się modli i pości się. Co było jedzeniem świętego Antoniego? No to przede wszystkim to były te suchary, które on wziął, i jakaś woda, być może niedaleko była jakaś oaza, czy była jakaś, prawda, tam czerpał wodę i tak. I do świętego Antoniego powoli znowu zaczynają napływać uczniowie. Przychodzą różni ludzie, przychodzą, którzy proszą o poradę, przychodzą, którzy są chorzy, proszą o modlitwy, proszą o różne rzeczy, a również przychodzą tacy, którzy chcą żyć tak jak on. On im nie pozwala na to, mówi: ja, to jest moje miejsce, ja to miejsce sobie wybrałem, a wy jak chcecie iść, chcecie sobie żyć, to znajdźcie sobie, róbcie tak jak ja, wykopcie sobie dół na pustyni i przykryjcie palmami, i tam będziecie sobie żyli. No i rzeczywiście powstają pierwsze takie, prawda, siedliska w Nitrii, powstają pierwsze siedliska mnichów, i tam powoli powstaje takie zgromadzenie. Aczkolwiek jeszcze za życia świętego Antoniego na pustyni wokół niego żyje około 5000 mnichów. Jest to duża liczba, aczkolwiek święte przychodzą do niego, proszą o rady, mnisi przychodzą, proszą o rozwiązanie jakichś problemów. Święty Antoni wraca do Aleksandrii dwa razy w Mir. Dwa razy. Pierwszy raz wrócił po to, żeby utwierdzić chrześcijan w wierze, kiedy były straszne prześladowania Decjusza, cesarza, a drugi raz wrócił, kiedy były prześladowania ze strony Arian. Arianie, była to taka herezja w starożytnej cerkwi, która się wykształciła w Aleksandrii, która głosiła, że Chrystus nie jest Bogiem, a Chrystus jest tylko zwykłym człowiekiem, jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem w stworzeniu świata. I święty Antoni umiera w głębokiej starości, dożył do 103 lat. W tym czasie pojawia się u boku świętego Antoniego bardzo ciekawa postać. Przybywa do niego rzymski legionista były, który się nazywa Pachomiusz. Pachomiusz był żołnierzem armii cesarskiej, był poganinem i pewnego razu był wzięty do niewoli i zauważył, że w więzieniu, w którym on siedział, oczywiście jakieś więzienie były takie, jak teraz są więzienia, w więzieniu, w którym on siedział, tam przychodzili jacyś dziwni ludzie i przynosili jedzenie, bo tacy więźniowie w zasadzie byli skazani na śmierć głodową i nikt ich nie karmił. Zresztą bardzo dobrze ten film, taki Ben-Hur był, tam jest ten taki moment. I on pyta tych ludzi, a kim oni są? Że oni z taką miłością, z taką żarliwością przychodzą i starają się tych biednych więźniów utrzymać przy życiu. No więc słyszy, że to są chrześcijanie. A kim są chrześcijanie? A chrześcijanie to są wyznawcami Chrystusa. A kim jest Chrystus? A Chrystus jest Zbawicielem świata. I po wyjściu z więzienia Pachomiusz odnajduje gminę chrześcijańską, odnajduje świeszczenik, odnajduje tam, prawda, i prosi o chrzest. Prosi o chrzest i po jakimś czasie wraca, przybywa na pustynię do Antoniego i zauważa, że w tej wspólnocie, gdzie święty Antoni był i ci mnisi, którzy żyli, że ci mnisi potrzebują pewnej organizacji, że tam nie ma organizacji. Trzeba byłoby to życie monastyczne w jakiś sposób uporządkować, dać pewne takie formy zewnętrzne, ponieważ było bardzo dużo mnichów takich czudaków. Było, że na przykład rzucał się ze skały, bo mówił, że Bóg go ratuje, a inny się zagładzał. Także wokół świętego Antoniego Pachomiusz zaczyna tworzyć pierwsze monastery, pierwsze klasztory. Pierwsze monastery to jest Egipt, jeszcze raz, rok 370-380 naszej ery. Pierwsze klasztory są to małe domki, w których żyją mnisi i te osiedla tych domków są ogrodzone przeważnie murem. Jest mur naokoło i one są ogrodzone murem. Oprócz tego, że tych domków, w którym żyją mnisi, gdzie się ciągle modlą, po środku jest cerkiewka, gdzie przychodzą w niedzielę na liturgię. A oprócz cerkiewki jest szpital, później jest kuchnia, później jest refektarz. Później jest taki refektarz dla gości, jeśli ktoś przyjedzie. Jest hotel, w którym żeby ludzie mogli przynocować. I z czego żyją ci pierwsi mnisi? Pierwsi mnisi przede wszystkim zajmują się, ponieważ w Egipcie było bardzo dużo palm i trzciny, która rosła w miejscach, prawda, tam gdzie Nil płynie. Oni wyplatali maty. Ponieważ tam nie było łóżek, pojęcia łóżki nie było czegoś takiego. Wszyscy spali na matach i na piasku się spało. Oraz nie było pojęcia podłogi, no bo było, jeśli w dzień jest, było 50 stopni plus, więc tak się nagrzewało wszystko, że nie było mowy o tym, żeby ktoś tam, prawda, jakieś łóżka i kołdry sobie organizował, czy też inne sprawy. Święty Pachomiusz wprowadza do monasteru, pierwszego monasteru, też tam w Nitrii, wprowadza dyscyplinę wojskową, ponieważ on był wojskowym, więc wprowadza taką ostrą wojskową dyscyplinę. Nie ma kar cielesnych, co prawda, on nie każe cielesnych, ale są na przykład, były takie kary, że tych mnichów, którzy przekraczali jakieś tam, prawda, uprawnienia, zamykano do coś w rodzaju karceru, czy coś w tym rodzaju może było. A oczywiście każdy mógł opuścić monaster, to było dobrowolne, to nie było tak, że... I Pachomiusz modlił się i prosił Boga, żeby Bóg dał mu jakiś, prawda, regulamin, który może wprowadzić do tego monasteru. I pewnego razu, modląc się, widzi, że mnich, jakiś nieznajomy mnich, troszkę pracuje, troszkę odpoczywa, czyta Pismo Święte. On podchodzi do tego mnicha, to był anioł, który miał na sobie ubranie mnicha i ten anioł przekazuje mu, mówię, że ty się Boga prosiłeś o pomoc, o to, żeby mieć jakąś regułę i Bóg ci przekazuje właśnie tą regułę. No więc w tej regule jest, że przez, tam jest na cztery części podzielone, 6 godzin pracy, 6 godzin modlitwy, 6 godzin odpoczynku i 6 godzin jeszcze jakichś takich monasterskich tych prawda, zajęć. Do Pachomiusza już ściągają całe rzesze ciekawskich zobaczyć, co to za taka organizacja, co to jest za taka organizacja, która się utworzyła. Oczywiście większość z tych ludzi to byli ludzie mało piśmienni, no Egipt, prawda, Koptowie. W tamtych czasach królowała kultura grecka. A Greki uczono się w miastach, przede wszystkim w Aleksandrii i w innych miastach, a ludzie na wsi posługiwali się językiem koptyjskim. I wiemy o tym, że w Egipcie jest 9 milionów Koptów, to są rdzenni Egipcjanie, którzy pozostali jeszcze, przetrwali z czasów, prawda, faraonów. Koptowie nie mieli jakiejś swojej takiej, prawda, kultury pisanej, coś w tym rodzaju. Później oni zaczęli używać do swojego języka, zaczęli używać słów, liter greckich i powstał język koptyjski w oparciu o alfabet grecki. Zaczynają jechać pielgrzymi do monasteru Pachomiusza. Tych monasterów on organizuje bardzo dużo. Z tym, że w każdym monasterze jest igumen, który jest odpowiedzialny za całokształt tego monasteru, a Pachomierz od czasu do czasu chodzi od monasteru i sprawdza, jak tam dyscyplina, czy mnisi przestrzegają dyscypliny, czy się modlą, czy nabożeństwa są prawidłowo odprawiane. Taka osada mnichów liczyła około takich 40 domów. 40 domów. W jednym monasterze mieściło się około 1500 ludzi. Bardzo często mnichami są zwykli chłopi. Chłopi, którzy uciekali od podatków, ponieważ nie byli w stanie wypłacić podatków. Byli chłopi, którzy uciekali od wojska. Byli tacy, którzy mieli powołanie. Jednym z takich bardzo ładnych jest, to nie jest przetłumaczone, to jest jeszcze w języku, w manuskryptach, jeden taki święty nawet jest, który bardzo ładny napisał dla swoich uczniów, mnich, który napisał bardzo ładny instruktaż. I on przyrównuje życie mnicha do uprawy ogrodu, ponieważ on był ogrodnikiem, owdowiał, wszystko rozdał swoim dzieciom i przyszedł do monastera, do klasztoru przyszedł i nam on mówi na przykład tak, że życie nasze jest podobne do uprawy ogrodu. To, co zasadzimy, to zbierzemy. Ponieważ w raju nastąpił jakiś upadek i pierwsi ludzie zgrzeszyli, zjadając owoc z drzewa poznania dobra i zła, i dlatego każdy człowiek dla swojego zbawienia musi pracować tak, w taki sam sposób, jak pracuje ogrodnik w ogrodzie. To znaczy wyrywać chwasty, wyrywać to, co jest niepotrzebne, a ciągle, ponieważ chwasty, one same wyrastają, a to, co jest pożyteczne, musi ciągle nasadzać, podlewać, pielęgnować, żeby był wzrost. I takie proste przykłady wzięte z życia, one później przeszły do historii literatury mniejszej, prawda? I do dnia dzisiejszego one zystują. Ja jeszcze wrócę do świętego Antoniego. Skąd my wiemy o świętym Antonim? I o świętym Antonim wiemy od jednego człowieka, który był bardzo ważną osobistością. On się nazywał święty Atanazy, arcybiskup Aleksandrii. Święty Atanazy, kiedy został arcybiskupem Aleksandrii, był 5 razy przez władze państwowe wyganiany ze swojej katedry. Z tym, że 2 razy uciekł na pustynię przed prześladowaniami i 3 razy był na zachodzie. Był w Rzymie, później aż do dzisiejszego Lyonu doszedł. I dzięki temu, że święty Atanazy znalazł się obok świętego Antoniego, on spisał jego życie całe, świętego Antoniego. A kiedy należało uciekać na zachód, to święty, to arcybiskup Atanazy wziął z sobą 4 mnichów egipskich i przyjechał do Rzymu. I przyjechał do Rzymu, a Rzymianie zobaczyli, co to za czudaki. Włosy takie jakieś, nie wiadomo co, brody takie jakieś tego, jakieś łachmacze chodzą po tego. Co to za takie czudaki? No więc on wszystkim tłumaczył, że on jest na wygnaniu, a to są jego pomocnicy, mnisi z Egiptu. Więc pytają, a co to za mnisi tacy? No bo to są tacy ludzie, którzy nie wchodzą w stan małżeński, a żyją na pustyni, prawda, tam w Tebaidzie, w Górnym Egipcie, w Nitrii. Rzymianie się zainteresowali bardzo. Mamy rok 380 naszej ery. I pewna bogata Rzymianka, Melania, żona prefekta Rzymu, po śmierci swego męża, zaciekawiona, prawda, tymi monasterami, które powstały w Egipcie, wyrusza do Egiptu. Przyjeżdża cała karawana przyjeżdża, chyba z 80 wozów wypełnionych złotem, jedzeniem, bogactwem. I przyjeżdżają do Pachomiusza, a Pachomiusz mówi, no proszę Panią, to bardzo dobrze, że Pani tu przyjechała, ale my tu kobiet nie przyjmujemy i nie zbieramy tych złotych, to jest dla nas to jest niepotrzebne. Więc Melania, co miała, to co mogła tam przekazać, prawda, co im dała, i to całe bogactwo z tym bogactwem przyjechała do Jerozolimy i w Jerozolimie ufundowała parę klasztorów, parę monastyrei. Z tym należy powiedzieć, że w Jerozolimie były takie, przy tych miejscach świętych, które były wymienione w Ewangelii, tam gdzie Chrystus czynił cuda, prawda, czy Betlejem, czy inne miejsca, przy tych miejscach grupowali się ludzie, którzy żyli, prawda, takim życiem monaszeskim, życiem monastycznym, aczkolwiek to nie były jeszcze monastery w pełni tego słowa znaczeniu. I Melania osiada z jednym, tworzy te monastery żeńskie, przeważnie to są monastery żeńskie. Sama przyjmuje wielką schimę, przyjmuje monaszestwo, karmi pielgrzymów, którzy przyjeżdżają, pomaga chorym, tworzy szpitale, zakłada szpitale, sierocińce. I w tym czasie przybywa również wielki ojciec Kościoła Zachodniego, święty Hieronim. Hieronim przybywa do Betlejem, ponieważ ona go zaprasza.

Jeszcze nabożeństwo są w języku greckim. Jeszcze nabożeństwo nie były przetłumaczone na język łaciński. Dopiero w końcu III wieku i na początku IV wieku były niektóre urywki Pisma Świętego przetłumaczone na język łaciński. To była taka Biblia wyrywkowa, to się nazywało Italia, ale kiedy wchodzi Wulgata, prawda, Wulgata staje się oficjalnym tłumaczeniem rzymskiego kościoła zachodniego. Życie monastyczne rozwija się w sposób dynamiczny. Z całego świata na pustynię do Egiptu jadą ludzie, żeby się zapoznać, co tam się robi, co jako i tam żyją. Bardzo wielu zostaje tam, niektórzy żyją całymi latami, powracają do siebie, zakładają monastery. I jednym z takich wielkich odców cerkwi, ojców kościoła, który tam przebywał, jest Bazylii Wielki. Święty Bazylii Wielki studiuje Cezareję Kapadockiej w Atenach 9 lat. I będąc nieochrzczonym, prowadzi bardzo surowy tryb życia. Święty Bazylii Wielki, będąc studentem, nawet nie jadł ryby. W jego życiu jest powiedziane, że on znał dwie drogi. Jedną drogę to znał na uniwersytet, a druga droga to była do cerkwi. Po 9 latach studiów wraca święty Bazylii do Cezarei Kapadockiej, ponieważ chce zostać prawnikiem. Retorem. Wtedy uniwersytety, proszę Państwa, nie były tak jak teraz, że są oddziały różne. Jeden dział tam filologiczny, matematyczny. Wtedy na uniwersytecie się uczono wszystkiego. Znaczy, jeśli człowiek przychodzi na uniwersytet, on musiał uczyć się i filozofii, i matematyki, i fizyki, i retoryki, i pedagogiki, i leczenia ludzi, wszystkiego. Z czym bardzo ważną uwagę zwracano przede wszystkim na prawo. Prawo zawsze królowało na tych uniwersytetach. Święty Bazylii Wielki jako prawnik wraca do swojej ukochanej Kapadocji, żeby tam, prawda, być prawnikiem. Ale sytuacja cerkwi jest tragiczna. Arianie zajmują wszystkie cerkwie po kolei. Zajmują cerkwie w Konstantynopolu. I na prośbę małej grupy chrześcijan i miejscowego biskupa, który już ma umrzeć, święty Bazylii prawie przeciw swojej woli, ponieważ on zupełnie inaczej chciał użyć swoje życie. Święty Bazylii jest konsekrowany na biskupa. I działa bardzo ostro. Działa, pisze, dużo pisze. Przeciw Arianom pisze, bardzo dużo. Jego dzieła do dnia dzisiejszego my czytamy i nastrażdajemy się. Ale Bazylii Wielki zauważył, że w Kapadocji, na górskich terenach, od czasu do czasu pojawiają się mnisi. Ale to są ludzie, którzy żyją tak każdy na swój sposób. I zaczyna się nimi interesować. Jego babcia, Makryna, prowadziła życie półmniszki, prawda, jak będąc już wdową. I żeby pogłębić swoją znajomość monastycyzmu, święty Bazylii wyjeżdża do Egiptu. W Egipcie spotyka oczywiście wielkich tytanów życia monastycznego, jak świętego Pachomiusza i innych, Izydora spotyka, prawda. Jedzie do Mezopotamii, jedzie do Syrii. Wracając do Kapadocji, i święty Bazylii pisze regułę życia, pierwszą taką regułę życia monastycznego, która później wejdzie do Europy. Prawda? Na czym się koncentruje? Święty Pachomiusz w swoich regułach koncentruje się przede wszystkim na dyscyplinie i na posłuszeństwie. A święty Bazylii mówi tak, co z tego monaszestwa, że my będziemy tutaj praktykowali nasze monaszestwo, jeśli tysiące ludzi jest bez dachu nad głową, jest tysiące ludzi chorych, tysiące ludzi, którzy potrzebują opieki. I on wiąże, święty Bazylii Wielki wiąże instytucję monaszestwa z pracą charytatywną. To znaczy zakłada szpitale, zakłada sierocińce, zakłada, prawda, przy pomocy oczywiście ludzi bogatych, zakłada, prawda, tego rodzaju i mówi, że mnisi oprócz tego, że się modlą, oprócz tego, że poświęcają swoje życie dla modlitwy, również powinni się zajmować sprawami charytatywnymi, poprzez to realizują przykazanie Chrystusa o miłości do bliźniego. Z czasem święty Bazylii umiera, Kapadocja staje się znowu, powstają monastery w oparciu o regułę świętego Bazylego. Wiemy, Kapadocja to jest tam jak w Turcji, są takie te domy, takie stożki, takie w skałach. To jest piaskowiec, który bardzo łatwo można drążyć. Święty Bazylii mówi, że asceza monastyczna praktykowana we wspólnocie

0: jest lepszą formą życia, aniżeli samotność anachorety, aniżeli samotność mnicha, samotność kogoś, kto żyje tam gdzieś wprawdzie w jaskini. Ponieważ ten, który żyje samotnie, nie ma szans na zrealizowanie przykazania Chrystusa o miłości do bliźniego. W Palestynie, w naszym, prawda, ojczyźnie, prawda, naszego Spasiciela, również kwitnie życie monastyczne. Powstają również monastery. Przede wszystkim jeden z monasterów, który powstał, to jest Ławra Świętego Feodosia, powstaje, a drugi monaster to jest Ławra Świętego Sawy oświęcony. W Syrii powstają monastery. W Syrii, jeśli wszyscy znamy historię świętej Ksenii, Chrysta Radzi Jurodziowej z Petersburga, która była. Otóż ta forma ascezy, jurodztwo, powstaje w Syrii w IV wieku już. To są ludzie, którzy przyjmują na siebie taki podwig, że będąc normalnymi, udają nienormalnych. I oni chodzą, prawda, po rynkach, chodzą po różnych takich, ich tam biją, uderzają i oni się z tego cieszą. Jednym z największych podwiżników był święty Andrzej Chrysta Radzi Jurodziwy w Konstantynopolu, który żył w VIII wieku. Ja czytałem, są pewne fragmenty życia świętego Andrzeja Chrysta Radzi Jurodziwo, które nie zostały jeszcze przetłumaczone. Święty Andrzej był niewolnikiem. No, ale był to dobry chłopak, młody chłopak, inteligentny, no więc pan go nauczył czytać, pisać, no więc był sekretarzem. I po jakimś czasie święty Andrzej otrzymuje od Boga nakaz przyjęcia, on się był chrześcijaninem, przyjęcia tej właśnie formy ascezy, jurodztwa. No więc zaczyna żyć w Konstantynopolu, krytykuje bardzo często hierarchię, która zabiega o dobra doczesne, krytykuje chrześcijan o to, że nie dbają o swoje dusze, tylko dbają o inne sprawy. I jest uważany za człowieka psychicznie chorego, który, załóżmy, jest tam tak powiedziane, że on wpada do domu błudnic, do takiej agencji towarzyskiej, wpada, on nagi prawie chodził. No one tam go biją, uderzają, znęcają się, wyrzucają go, a jest zima, minus 20 stopni. I kiedyś święty Andrzej nocował na cmentarzu, nocował w takim miejscu przy cmentarzu i tam psy spały. I on chciał się ogrzać, położyć się koło tych psów, żeby się od nich ogrzać, a one uciekły. On mówi, widzisz, Andrzej, mówi, jaki ty jesteś grzeszny, że nawet psy od ciebie uciekają. Ale młody człowiek, Epifaniusz, zauważył, że od czasu do czasu ten, prawda, człowiek nienormalny zaczyna mówić rzeczy bardzo normalne. Powoli, jakby się przykleja do niego, zaczyna za nim chodzić, ten go odrzuca, a on w końcu mówi, no to dobrze. Jest takie powiedzenie, że święty Andrzej mówi, Epifaniusz go pyta, to jest siódmy, ósmy wiek. Epifaniusz świętego Andrzeja pyta Chrysta Radzi, że powiedz mi, ojcze, kiedy przyjdzie antychryst? Kiedy nastąpi antychryst? Ja jeszcze raz, to jest siódmy wiek. A on odpowiada, antychryst przyjdzie wtedy, kiedy Żydzi odbudowują swoje państwo. To jest zapisane, prawda, w historii. To mi tak mi za tego. Także miał dar prorokowania, miał dar istelenia, bardzo wielu pomagał. Ksenia, później petersburska, przyjmuje tą formę ascezy. Ona była, prawda, żoną pułkownika, jej mąż umiera, a ona chce za jego grzechy, prawda, w jakiś sposób zadośćuczynić i dlatego przyjmuje tą formę jurodztwa. Ksenia pomogła bardzo dużo ludziom, przede wszystkim podczas wojny afgańskiej, kiedy tysiące młodych ludzi, jeszcze nie żołnierzy, którzy nie mieli nawet, nie mieli nigdy w rękach, nie mieli broni, wyjeżdżało prawda, do Afganistanu, tam musieli walczyć, prawda, ginęło i bardzo dużo Ksenia pomogła właśnie tym ludziom wrócić z powrotem do to było to za czasów, prawda, Brzeżniewa. Siódmy i ósmy wiek w monastycyzmie jest wiekiem również tragicznym, ponieważ powstaje tak zwana herezja ikonoklazmu, herezja, która zwalcza ikony. Cesarz izauryjski Herakliusz, stykając się, walcząc przeciwko Persom i stykając się ze światem islamu, dochodzi do wniosku, ponieważ w islamie nie ma nie ma ikon, nie ma wyobrażeń, więc dochodzi do wniosku, że wszystkie ikony trzeba wyrzucić. One są niepotrzebne. Nam bardzo często chodzą u nas po domach baptyści albo nawet Jehowie i mówią, o, mówię, wy czcicie idole, mówi, ja tłumaczę, człowieku. Czy ja mówię tak, proszę pana, czy pan wie, co to jest idol? No wiem, no takie coś. A czy obraz i idol to są dwie różne rzeczy, to samo? No różne. No więc dlaczego pan mówi, że my czcimy idole? A, no rzeczywiście. Obraz, ponieważ Chrystus był człowiekiem, przyjął ciało, widzieli go apostołowie, więc my możemy przedstawić go na obrazie. Ale my nie czcimy ikon, w ikonie farby, nie czcimy drzewa, tylko poprzez obraz, poprzez ten, który jest, my czcimy pierwowzór. Nasza myśl się przynosi do pierwowzoru, do Boga, który jest w niebie. O, i taki argument mieli mnisi, którzy walczyli przeciwko tym ikonoklastom. Dużo ludzi zginęło. Przede wszystkim największymi, najbardziej wrogami i obrońcami ikon, wrogami ikonoklastów i obrońcami ikon to byli mnisi, święty Teodor Studyta, prawda. Oczywiście tak, każda herezja upada. W 943 roku ikona powraca w cerkwi na swoje miejsce, które jest jej należne. Powraca i wtedy się zaczyna na nowo rozwój monasteru, ponieważ ikonoklaści burzyli monastery, mordowali mnichów, kazali mnichom i mniszkom na siłę się żenić. Jeśli by się nie pobrali, to od razu czekały ich śmierć także. Był to bardzo, bardzo ciężki okres doświadczeń dla naszej cerkwi. Mamy bardzo dużo męczenników z tego okresu ikonoklazmu, ale on prawda, jakoś tak sam przez siebie był. I właśnie w IX wieku jest ogromny rozwój monastycyzmu. Ten monastycyzm już zaczyna przenikać, ponieważ Ruś przyjmuje chrześcijaństwo, Bułgaria, Serbia, inne kraje przyjmują chrześcijaństwo i to chrześcijaństwo już niosą do tych nowo nawróconych krajów mnisi przede wszystkim. W Bułgarii powstają Rylski Monaster, Baczkowski Monaster. Poprzez Bułgarię ten monastycyzm zaczyna iść do sięga Rumunii, ale jest to monastycyzm w formie już hezychastycznej. Co to znaczy hezychastycznej? To znaczy hezychastycznej, to znaczy, gdzie mnisi, całe życie, prawda, duchowe polega na tworzeniu modlitwy Jezusowej. Gospodzie Jezusie Chryste, Synie Boży, pomiluj mnie grzesznym. Tą tradycję modlitwy Jezusowej przeniósł z Synaju w XII wieku święty Grzegorz Synaita na Afon. I z Afonu on się rozprzestrzenił po całej Europie, doszedł nawet w XVIII wieku doszedł do Rosji święty Paisiusz Wilczkowski, który w Rumunii odbudowuje monastery w Niamc. I tam on bardzo mocno, prawda, zwraca uwagę, prawda, na tą formę monastycyzmu hezychastycznego, czyli gdzie życie monasteru duchowe koncentruje się wokół nabożeństwa, pracy i modlitwy Jezusowej. Athos, w IX wieku powstaje Athos. Cesarz Nicefor nadaje świętej górze Athos pierwszą konstytucję, ponieważ wyrzuca stamtąd kobiety, zakazuje wstępu kobiet oraz wszystkich zwierząt płci żeńskiej. Ale powstaje pierwsza ławra świętego Afanasia Afonsko i budowane są różne monastery. Bardzo szybko ten półwysep jest. Oczywiście cesarze dają pieniądze na to, bogaci, bojarowie dają, ci cesarze nawróceni też. Tam to się szybko rozwija. Również Athos rozwija się w formie hezychastycznej właśnie modlitwy Jezusowej. Monastyzm dosięga Rusi, na Rusi, prawda, pierwsi kniaziowie, którzy przyjmują chrześcijaństwo, żyją bardzo strogo według tej reguły zakonnej, pomimo faktu, że byli na przykład jeden monomach jest taki kniaź, pierwszy kniaź, który był pochodzenia z Grekiem, był z pochodzenia, ale on uczy swoje dzieci w ten sposób. Mówi tak, dzieci, pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście, czy jedziecie na koniu, czy podróżujecie, zawsze w myśli trzymajcie jedną modlitwę. Gospodzie Jezusie Chryste, Synie Boże, pomiluj mnie grzesznym. Prawda? Czyli modlitwa Jezusa nie tylko wchodzi do tych monasterów, ale również wchodzi w życie świeckie. To już nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo tworzy pewne duchowe już podstawy dla Dlatego, z czego my będziemy później korzystać po tylu wiekach. No i powstają wielkie monastery, później monastery w XI wieku w Feodosie, w Kijowie powstaje monaster pieczerski i wiele innych później przynosi się tutaj na nasze tereny. W XVI wieku Jabłeczna powstaje, Supraś powstaje. Także to życie monastyczne z tamtych czasów bardzo szybko przenikło do naszych społeczeństw. Monastery przede wszystkim mają to, co jest ważne, tam jest pewna, taka bym powiedział, dyscyplina duchowa modlitwy. Wszystko ma swój wyznaczony czas. Jest czas na modlitwę, czy jest czas na pracę, jest czas na spanie, ale wszystko, i spanie, i jedzenie, i chodzenie, i praca, wszystko jest modlitwą w monasterze. Dlatego monastery, one się muszą, jeśli na monasterze nie ma tego modlitewnego aspektu, to on się bardzo, bardzo szybko rozpada. I dlatego bogaci budują monastery po to, żeby ci mnisi się za nich modlili, za ich, prawda, rodziny, za ich, prawda, cesarze i różni inni. Powstaje w monaster Siergiów, Trojcy Siergiowski w XIII wieku. Święty Sergiusz buduje koło Moskwy wielki monaster, również monaster oparty na modlitwie Jezusu. Rumunia jest bardzo prężna, Serbia jest bardzo prężna, powstają serbskie monastery. Królowie serbscy piszą piękne teologiczne wiersze piszą, poematy piękne piszą. Dlatego, że ludzie nie znali grzechu takiego, jak my dzisiaj znamy. Ludzie żyli w sposób prosty, żyli w cerkwi, żyli swoim tym życiem skromnym. I dlatego Pan Bóg w ich duszę wlewał bardzo dużo takich, prawda, tej łaski, która stworzyła tą całą kulturę duchową, prawda, to, z której my do dnia dzisiejszego korzystamy. W każdym państwie jest takie powiedzenie, że monaster jest płucami cerkwi. Tam, gdzie nie ma monasteru, tam nie ma płuc. Każda cerkiew oddycha lepiej, jeśli ona ma więcej monasterów. Ja nie uniżam. U nas jest pewne nieponimanie takie. A nieponimanie polega na tym, że bardzo często nasi wierni jeżdżą do monasterów, do starców jeżdżą i tam się spowiadają, otrzymują jakieś rady i wraca z powrotem i mówi, już tutaj nasz baciuszka to nie taki, mówi, a ja to byłem u tego starca, mówi, ten starec mówi, to mi powiedział, to o, ja już tylko do niego będę jeździć, do niego do spowiedzi, do niego do przyczasia, bo u niego przyczasie jest ważniejsze jak u naszej parafii. Moi drodzy, musimy rozróżnić. Musimy rozróżnić dwa aspekty. Musimy rozróżnić życie monastyczne i życie parafialne. W życiu parafialnym największym darem, jaki jest nam dany, to jest dar odpuszczenia grzechów. Każdy świeszczenik, który ma kanoniczne rukopolożenie, może mieć lat 16, może mieć 60, może mieć 160. Każdy świeszczenik od Boga otrzymuje dar rozrzeszenia grzechów. A naszym zadaniem jest oczyszczenie się z grzechu poprzez spowiedź i każdy świeszczenik ma dar sprawowania taństwa przyczastia. Te dwa sakramenty i jeśli nasze życie będzie oparte na Ewangelii, naprawdę będziemy szczęśliwi i nie będziemy musieli jeździć po żadnych szukać. Starcy są dla monasteru, nie są dla nas starcy dani. A to jest Boży dar i Boże takie, powiedziałbym, Boże łaska Boże, że my możemy pojechać gdzieś do monasteru, coś uszczknąć z tego, posłuchać, porozmawiać, pospowiadać się. Ale my nie możemy żyć tak, jak żyją monasi, ponieważ monasi mają swoje problemy. Diabeł w klasztorze działa o wiele bardziej intensywnie, aniżeli w miru. To nie jest tak łatwo, ponieważ diabeł działa poprzez myśli. Kiedy się nas w monasterze zaczyna największe kłótnie? W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. Wtedy zaczyna się akumulować zło. To się czuje. To jest tak gęste, że jedna iskra jak benzyna się wszystko zapala. I wtedy trzeba się skupić na modlitwie. A dla parafian jest dana inna forma. I nie można powiedzieć, że my na parafii my nie spasiemy się monachizmem. Nieprawda. Nieprawda. Jeden z wielkich, kiedy już ustały prześladowania chrześcijan, jeden młody człowiek chciał przyjąć śmierć męczeńską. Mieszkał gdzieś tam, nie, w Aleksandrii, żeby go zabili. No więc idzie na pustynię do starca i mówi, ojcze, powiedzcie, gdzie jeszcze są prześladowania, bo ja chcę przyjąć śmierć męczeńską. No więc starzec mówi do niego, bo ja inaczej widzę, że tutaj sprawy niedobrze w miru się mają i tego. On mówi, słuchaj, pojedź do Aleksandrii, pojedź pod taki adres. I tam pod tym adresem mieszkają dwóch braci i dwie siostry. No więc on pojechał do Aleksandrii, zapoznał się z tymi ludźmi. No i mówi, no jak wy żyjecie? No my żyjemy, no tak, w niedzielę chodzimy do cerkwi, spowiadamy się, przeczyszczajmy się. Od wielu lat, jak my tu jesteśmy, nigdy myśmy się nie kłócili. Zawsze jedno drugiemu ustępuje. I on wraca na pustynię, no mówi, rzeczywiście, tam, no i co? No tak, ale ja, nie synu, jak będziesz żył tak, jak oni żyją, to też zbawisz swoją duszę. Są różne, dlatego bogactwo naszej cerkwi polega na tym, że jedna jest, jak to Chrystus mówi w Ewangelii, jeden może unieść większy ciężar, a drugi może unieść mniejszy ciężar, ale każdy ciężar jest na wagę złota i każdy ciężar prowadzi, daje nam możliwość zbawienia duszy. I dlatego, jeśli będziemy, rozróżnimy te dwa aspekty życia parafialnego, życia monastycznego i zrozumiemy, że naszym miejscem zbawienia jest cerkiew, i każda niedziela przysustwie, prawda, przychodzenie do cerkwi, do bożeństwa i częste spowiedzi przy czasie, mamy Carstwo Niebiesne zagwarantowane, tak jak w banku PKO S.A. Spasibo, Gospodzie.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Za nami wykład Jego Ekscelencji biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza na temat monasterów jako centrach życia duchowego i liturgicznego. A na naszej antenie już za kilka minut, punktualnie o godzinie 20, powtórka serwisu informacyjnego, a zaraz po nim wysłuchamy kolejnego odcinka audycji profilaktycznej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 3 sierpnia według nowego stylu i 21 lipca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy 10 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj proroka Ezechiela, świętych mnichów Symeona Jurodiwego i Jana, a także świętych Onufrego Milczącego i Onyzyma Pustelnika Pieczerskich. Przed mikrofonem Paulina Bojarska, zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o zapisach na pielgrzymkę autokarową z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę, na Święto Iwierskiej Ikony Matki Bożej, o zaproszeniu na święto parafialne do Kruszynian, a także o zapisach na pielgrzymkę autokarową z Sokółki do Supraśla. Bractwo świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 18 sierpnia na pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę z okazji święta Iwierskiej Ikony Matki Bożej. W programie wyjazd o godzinie 7 rano spod ulicy Antoniuk Fabryczny, o godzinie 10 święta liturgia, o godzinie 17.30 powitanie hierarchów, o godzinie 18 nabożeństwo całonocnego czuwania ku czci święta Przemienienia Pańskiego, i o godzinie 21 planowany wyjazd do Białegostoku, a powrót około godziny 23. Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerami telefonów 508 954 311 lub też 534 469 470. Ojciec Mirosław Łuciuk, proboszcz parafii w Kruszynianach, serdecznie zaprasza wiernych na liturgiczne uroczystości w dzień święta zaśnięcia świętej Anny, matki Przenajświętszej Bogorodzicy. Odbędą się one już w najbliższy piątek, 7 sierpnia, o godzinie 9 rano odprawiony zostanie molebień z oświęceniem wody, zaś o godzinie 10 rozpocznie się boska liturgia. Bractwo Cerkiewne Świętego Spirydona Stremituntu serdecznie zaprasza na autokarową pielgrzymkę z Sokółki do monasteru w Supraślu w niedzielę 9 sierpnia na nabożeństwo całonocnego czuwania w ramach uroczystości święta Supraskiej Ikony Bogu Rodzicy. W programie o godzinie 16 wyjazd w Sokółki, o godzinie 16.30 przyjazd do Supraśla, o godzinie 17.30 powitanie hierarchów i o godzinie 18.00 całonocne czuwanie. Powrót około godziny 21.00. Wszelkie informacje i zapisy pod numerem telefonu 503 503 787.

Rodzina jest miejscem, w którym uczymy się miłości, odpowiedzialności i wzajemnego wsparcia. Zdarza się jednak, że codzienne trudności, choroba czy nieprzewidziane wydarzenia stają się źródłem kryzysu, z którym trudno poradzić sobie samodzielnie. W dzisiejszej audycji profilaktycznej porozmawiamy o tym, jak mądrze wspierać rodziny w trudnych momentach oraz z jakimi problemami najczęściej mierzą się osoby będące w kryzysie. Program przygotowała Julia Ochrymiuk. Zapraszamy do wysłuchania.

0: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
1: Każda rodzina może znaleźć się w sytuacji, która zachwieje jej codziennym funkcjonowaniem. Problemy finansowe, choroba, niepełnosprawność, uzależnienia czy trudne doświadczenia życiowe to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzy się dziś wiele osób. W takich momentach niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że nie trzeba pozostawać z problemami samemu i że są dostępne miejsca oraz osoby, gotowe nieść wsparcie. Gościem kolejnej audycji profilaktycznej jest pani Zofia Olek-Rydlarska, doktor nauk humanistycznych, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku, a także nauczyciel akademicki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Choć każda rodzina jest inna, wiele z nich doświadcza momentów, które wymagają szczególnej siły, wsparcia i umiejętności odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Na początek chciałabym zapytać, czym jest kryzys w rodzinie i jakie są jego najczęstsze przyczyny?
2: Kryzys jest jednym z bardzo poważnych doświadczeń. Doświadczeń przede wszystkim duszy, doświadczeń psychicznych. Każdego człowieka, który uczestniczy w życiu danej rodziny. I czym jest ten kryzys? Kryzys objawia się takimi, można powiedzieć, czterema typami zaburzeń, które zauważają psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci. U osób przychodzących po pomoc na terapię, albo celem utrzymania, zatrzymania tego kryzysu, albo celem odpowiedzi, czy jeszcze warto zawalczyć o tę drugą stronę, małżonka czy partnera, to rwą się, prawda, więzi, te emocjonalne, duchowe kontakty. Przecież wiemy o tym, że momenty kryzysowe w rodzinie pojawiają się, kiedy zaczynają nasi rodzice chorować. To starsze pokolenie, babcie, dziadkowie, prababcie, pradziadkowie. Jedna strona nie wyraża zgody na to, żeby poświęcała się żona, czy mąż, czy partner, czy partnerka osobie chorej. Następują różnice zdań, następuje też przemęczenie. I okazuje się, że takie trudne, traumatyczne zdarzenia w życiu, czy młodych, czy ludzi w średnim wieku, czy starszych, prowadzą do tego kryzysu. I wspomniałam o tych czterech typach zaburzeń, które możemy zaobserwować. To zniechęcenie wobec siebie, to jest jeden z objawów, które zauważamy. Nudzimy się, zaczyna mi się nudzić sobą. Drugie to impulsywność. Często jesteśmy niecierpliwi w gestach, mimice. Odwracamy się, nie chcemy słuchać, unikamy wzroku, tego spotkania wzroku, prawda? Impulsywność jest bardzo trudna, prawda? Bo czasem zdarza się też, że osoby w stanie kryzysu w rodzinach używają przedmiotów, którymi rzucają wokół, trzaskają drzwiami, prawda, niszczą przedmioty. Są to trudne takie doświadczenia, które szczególnie u dzieci wywołują potworny niepokój i lęk. Kolejne to kapryśność. To mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. Mógłbyś zrobić lepiej, mogłabyś zrobić lepiej, lepiej powinnaś wyglądać dzisiaj, no jak ty się ubrałaś. Kółko w kółko jakieś tam. I kapryśność to też takie czepialstwo, taka gnuśność często. Nic mi się nie chce, nie chce się na spacer wyjść. To możemy obserwować w takich scenach kryzysu. I bardzo takim już najwyższym, takim najtrudniejszym tym typem zaburzenia jest autodestrukcja. No i wtedy może być bardzo źle z daną osobą. To i samookaleczenie, i myśli samobójcze.
1: Nie zawsze łatwo zauważyć moment, w którym zwykłe, codzienne trudności zaczynają przerastać domowników. Jak rozpoznać pierwsze sygnały, że rodzina potrzebuje wsparcia?
2: To tak naświetliłam taki bardzo trudny stan i te problemy, z którymi najczęściej mierzą się te osoby. Oczywiście nie problemem jest kurz niezdjęty z mebli, czy też nieumyte naczynia, niewyjęte ze zmywarki, bo to wszystko się toczy w kręgu prozy życia. W kręgu prozy życia to nie problem w kryzysie, to bym prowadziła też do przyczyną, może niekoniecznie tą pierwszą przyczyną, ale tą przyczyną, czy też faktem, o którym sobie ludzie mówią w rodzinie. Brakuje pieniędzy, nie mam pieniędzy. Często ten właśnie problem pieniędzy to jest jednym z elementów tego kryzysu, a więc budżet to jest na pewno jedno, co najczęściej się powtarza przy sprawach rozwodowych, przy meetingach, rozmowach, których próbują terapeuci pogodzić. To powiedziałam o pieniądzach, a teraz jeszcze powiem o czymś, co jest pewnie jeszcze ważniejsze. Przestają rozmawiać ze sobą, brak komunikacji. Nie chcą rozmawiać ze sobą, unikają się, uciekają. To prowadzi do dalszych konsekwencji szukania, prawda, osoby zastępczej, która nas zrozumie. Ale bym na pierwszym miejscu jakoś tak postawiła ten problem droczenia się i stawiania sobie ciągle tej wyższej poprzeczki u osób, których zauważamy kryzys, to właśnie pieniądze. Niestety pieniądze, które nie są tą wartością najwyższą w naszym duchowym życiu.
1: Za tym, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, kryją się konkretne doświadczenia, z którymi wiele osób zmaga się każdego dnia. Z jakimi problemami najczęściej mierzą się rodziny będące w kryzysie?
2: Przyczyn jest bardzo wiele kryzysu, ale konsekwencje tego kryzysu to złość często, złość na siebie, umiejętność przebaczania sobie, jestem wściekła, zła, wściekły, zły. Kobiety częściej rzucają przedmiotami, o tym już też wspomniałam. Mężczyźni również demolują mieszkania, pracuję również z ratownikami, ze studentami ratownictwa, ale też takimi osobami, które jeżdżą na różne wyzwania. Sobie rozmawiamy na seminariach, jak to wygląda, prawda? Ich oczyma też ten stan taki, gdzie dochodzi do bujek, złości i sami, prawda, bijący się wzywają, albo sąsiedzi pogotowi 112. Więc ta złość i agresja. A u dzieci objawia się to często, te, które patrzą, przeżywają, buntują się, nie wiedzą, co z tym zrobić, albo są oszukiwane, albo rodzice im mówią prawdę, że jest tak źle między nimi. Nie chcą na przykład chodzić do szkoły, zapierają się w domu, że nie wyjdę. Jest to też taki rodzaj oczywiście buntu i błagania, zauważ mnie, ja też jestem tutaj człowiekiem, ja też jestem wartością. Więc może ojciec się zastanowi, czy mama, dlaczego to dziecko nie chce iść do szkoły. ucieczki, wagary. Jeśli chodzi o dzieci w przedszkolu, to często właśnie dzieci, te maluchy mówią swoim nauczycielkom edukacji przedszkolnej czy też wczesnoszkolnej, opowiadają to. Jestem o tym przekonana i wiem, te dzieci są bardzo takie, większość otwarte, szczere i mówią o tym, co się dzieje w domu, chcą mieć słuchaczy. Bagary, ucieczki, szukanie trudnego takiego środowiska, podobnych dzieci, które mają za dużo wolności, którym się granic nie stawia, a potem się to kończy różnie. Więc ta złość, agresja, niechęć do siebie no, prowadzi dalej do ucieczki. Ucieczki od siebie, potem ucieczki z domu, potem ucieczki ze szkoły, a potem często, prawda, ucieczki gdzieś tam w świat. Świat, który jest pełen zagrożeń i często po jakichś tam awanturach, czy z powodu też smutku, bo to nie musi być koniecznie awantura, wychodzą dzieci z domu, już nigdy do tego domu nie wrócą. Ileż Itaka pokazuje nam ta fundacja Itaka poszukująca i starszych i młodszych, bo ludzie z Alzheimerem posuniętym też wyjdą z domu i nie wiedzą, jak mają wrócić. Więc to są takie konsekwencje.
1: Długotrwałe napięcie odbija się nie tylko na codziennym funkcjonowaniu, ale również na relacjach i poczuciu bezpieczeństwa. Jakie konsekwencje dla dzieci i dorosłych może mieć długotrwały kryzys rodzinny?
2: Konsekwencje dla dzieci. Dzieci przestają, proszę Państwa, wierzyć w siebie, w swoje możliwości. Jest obniżone poczucie wartości, zaniżone poczucie wartości. To nic, że one na zewnątrz są takie bardzo pewne siebie, ale w wyniku kryzysu to jest to załamanie tego poczucia pewności siebie, które jest tym napędem, motywacją do działania, do nauki, do rozwijania się, do rozwijania własnych pasji. Więc takie zatrzymanie, to zaniżone poczucie wartości jest bardzo trudne. U dzieci pojawia się bezsenność. Psychiatrzy to stwierdzają, którzy diagnozują albo depresję u dzieci i młodzieży, albo nerwice lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, bo jeszcze tam mówiłam o tym, że no, dzieci w przedszkolach na przykład nie chcą jeść, nie, odmawiają jedzenia, jest nie tylko taki jadłowstręt się przy nerwicach dziecięcych pojawia, płacz, krzyk w czasie usypiania, nerwowe takie odruchy, prawda? Bezsenność, brak łaknienia, u starszych dzieci łapczywość. No co jeszcze? No właśnie, też tak niechęć do kontaktów z rówieśnikami. No to tutaj bym się tak skupiła na tej psychosomatycznych zaburzeniach.
1: Najważniejsze jest, by nie odkładać szukania pomocy na później. Gdzie rodzina może szukać pomocy i do kogo się zwrócić?
2: Pewno mamy wszyscy tę świadomość, że psycholog i pedagog szkolny w szkole, prawda, czy też psycholog w przedszkolach, których coraz więcej jest, szczególnie w przedszkolach integracyjnych, gdzie przychodzą też dzieci z pewnymi opóźnieniami, zaburzeniami, dysfunkcjami. Tam już powstały i coraz więcej powstaje tych etatów właśnie psychologów w przedszkolach, w szkołach. To jeszcze nie jest dobrze, daleko nam do tego, żeby opatrzyć te dzieci, wszystkie rany, traumy rodzinne, opatrzyć tych dzieci i dotrzeć do dzieci potrzebujących w czas, zanim sobie czegoś złego na przykład nie zrobią. I psycholog, pedagog szkolny, ale też i psycholog, terapeuta i psychiatra prawda, no, pomoc społeczna czy socjalna, fundacje i ta pomoc społeczna, która funkcjonuje prawie przy każdej poradni rodzinnej. Poradnie psychiatryczne. Oczywiście każdy z was powie, no tak, no, do psychiatrów jest bardzo trudno się dostać. Psychiatra prywatny też zna swoją cenę, czy też terapeuta, prawda? Kosztowne są te terapie, kiedy już się coś zadziało bardzo złego z dziećmi. Ale też jest i pomoc wolontariatu. Jest bardzo, bardzo dużo, prawda, fundacji, do których można się zwrócić. W świetlicach, bo są przykościelne też i przycerkiewne świetlice terapeutyczne, gdzie nie tylko te dzieci dostają jedzenie, ale też i pomoc w nauce, co jest szalenie ważne. Znałam taką rodzinę bardzo dobrze, 10 dzieci. Oni korzystali z tych świetlic terapeutycznych. Jak wracali, to pytałam chłopaków i dziewczyny, odrobiliście tam lekcje? Tak. A byli studenci? Byli studenci. Oni tam i grali w gry planszowe, ale też czuli się zaopiekowani. No, na pewno trudna rodzina, ale kilkoro dzieci, prawda, no, osiąga dzisiaj duże sukcesy, więc jest, no, wyraźna ta pomoc, gdzieś tam owocuje.
1: Chciałabym teraz zwrócić uwagę na temat, który dotyczy wielu rodzin i wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami każdego dnia. Jakie wyzwania najczęściej dotyczą rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością?
2: Pierwsza myśl, o której sądzę, myśli dziadek, babcia, rodzice, najbliżsi, rodzeństwo. Jeżeli coś się takiego dramatycznego stanie, to myślą, jak zapewnić rentę, jak zapewnić świadczenia, prawda, socjalne. Jakie wyzwania, więc gdzie szukać tutaj odniesień takich do dziennika ustaw, do ministerstwa, gdzie można pozyskać pieniądze na utrzymanie, na rehabilitację. Ileż dzieci miało wypadki, które jeździły bez kasków na tych elektrycznych, ukochanych swoich hulajnogi. No to hulajnogi jedno, drugie to oczywiście wiele zła uczyniły papierosy elektryczne, też o tym media mówią. Ale wracam do tego wyzwania, to więc renta, prawda, świadczenia socjalne. One, te pieniądze są potrzebne na rehabilitację, te potrzebne są pieniądze, oczywiście te środki finansowe na funkcjonowanie, edukację, na łóżko specjalistyczne, na wózek, jeżeli to jest wózek. Rehabilitacja prywatna, operacje, to są bardzo drogie, to jest ogromny wydatek. Sami Państwo słyszeliście nieraz i uczestniczyliście w zbiórkach, prawda, kiedy trzeba ratować życie 9-, 6-, 7-latka i lecieć z nim do Stanów, do klinik, czy do Kanady, czy jakiś specjalistyczny klinik, bo tutaj w Polsce no, nie pozyskają pomocy, ale to jest 8 milionów, 9 milionów. To są po prostu no, niewyobrażalne kwoty. Kontakt więc właśnie z lekarzami, specjalistami, wyjazdy rehabilitacyjne. O tym wszystkim musi pomyśleć rodzic, prawda, albo najbliższa osoba. Najczęściej te osoby najbliższe pracują, muszą pracować, bo są jeszcze inne dzieci. Higiena osobista, łazienki, fundusze na te łazienki, bo trzeba łazienkę dostosować, prawda, do potrzeb dziecka na wózku, czy też dziecka z trudem poruszającego się, bo przecież jest, nie tylko są dzieci potrzebujące specjalnej opieki, to są nie tylko dzieci po wypadkach, ale są to dzieci onkologicznie też chore, terminalnie chore, gdzie przebywają też w domach, w tych hospicjach domowych i tam się przebywają też i w szpitalach, ale i przebywają w domu, więc rodzice przebudowują łazienki, żeby, prawda, był prysznic, żeby był zachowana też ta czystość.
1: Współcześnie coraz większy nacisk kładzie się nie tylko na opiekę, ale również na tworzenie możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dlaczego tak ważna jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością?
2: I tutaj bym wróciła do poczucia własnej godności, wartości i do rozwoju osobowości każdemu z nas, młodemu czy starszemu, kalekiemu czy zdrowemu, niedowidzącemu czy niewidomemu, a z takimi osobami też widywałam się. Jest to taka potrzeba serca, duszy, naszej psychiki, żebyśmy mieli to poczucie, że jesteśmy warci, potrzebni, choć w życiu ideałami nie jesteśmy. Jesteśmy też trudnymi ludźmi. Przecież wspaniały przykład malowania ustami przez osoby, które nie mają rąk, przepięknych obrazów, rozsyłania kartek, prawda? Na pewno tę fundację Państwo znacie. No, takich zdolnych ludzi, którzy nie mają rąk, nie mają nóg, ale mają właśnie tę duszę i te zdolności, to widzenie tego świata w barwach, chcą przekazać to na płótno. Słuchajcie, jakie to jest wzruszające. To po prostu serce się człowiekowi kruszy, łamie i trzeba właśnie wspierać takie chęci. Przecież iluż niepełnosprawnych uczestniczy również w konkursach literackich, przekazywania właśnie tej narracji swego wnętrza. Więc to jest taki cel. Stawiamy sobie kijek z chorągiewką i próbujemy tam dojść, prawda? Często posługując się kulami, podpórkami, ale to taki apel do nas wszystkich, zdrowych, bardzo zdrowych, żebyśmy umieli to zauważyć, żebyśmy nie tylko z litością patrzyli na tych ludzi, ale z podziwem.
1: Na koniec chciałabym poruszyć temat, który przez lata budził wiele obaw, a dzisiaj coraz częściej postrzegany jest jako ważny element dbania o dobrostan. Czy korzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty powinno być traktowane jako oznaka siły, a nie słabości?
2: Tak, jesteśmy obserwatorami teraz pojawiających się nie tylko coraz więcej z gabinetów logopedycznych dla dzieci, które mają problemy z mową. Okazuje się, że tych gabinetów logopedycznych przychodzą też i dorośli, tak jak do dentysty, stomatologa czy po aparat, prawda, prostujący ich uzębienie. To takie porównanie. Dbamy o ten wygląd zewnętrzny, prawda? Chodzimy na zajęcia baletowe, taneczne, żeby się pięknie poruszać. Dbamy o swoją sylwetkę, też styl mówienia, czy też chodzimy na spotkania chóru, albo pracujemy nad swoim głosem, gramy na różnych instrumentach. I dlaczego też nie zagrać na swojej duszy, prawda, jeżeli tam się coś kruszy, łamie. Ale gdzie mamy się udać, prawda? Gdzie mamy się udać? No zdecydowanie, jeżeli dusza jest złamana, to mądrość życiowa nam podpowiada i różnie próbujemy się ratować. I próbujemy się ratować spowiedzią, rozmową z kapłanem mądrym. I przychodzimy też do gabinetów psychologów czy terapeutów. I teraz jest taki nastał czas, że ludzie zrozumieli to, szczególnie wielu rodziców, że bez psychologa, bez terapeuty, bez sesji terapeutycznej, która często długo musi trwać, a czasem i gabinetu psychiatry, albo może przede wszystkim gabinetu psychiatry, bo też tam są podawane leki, więc właśnie te gabinety psychiatrów, psychologów są bardzo nam potrzebne, ale w tym gabinecie to jest człowiek, więc dobrze Państwo się rozejrzyjcie, poczytajcie opinie, popytajcie, czy faktycznie ta osoba, która prowadzi gabinet terapeutyczny, jest terapeutą, docenionym, bo nie każdy, kto skończy psychologię, prawda, jest terapeutą, to jeszcze potrzeba 4 lat do 5 nauki i to bardzo, bardzo poważnej nauki. Ale zacznijcie Państwo od tych psychologów, których macie bliziutko, w przedszkolu, w szkole, tam pójdźcie, do pedagogów. Otwórzcie się, zacznijcie mówić, no bo sensem i drogą jest ratowanie własnego dziecka i siebie. I żadne audycje telewizyjne czy radiowe nie zastąpią relacji, ani żadne wykłady online. Relacji ja i ty, to tak jak z dziećmi autystycznymi, praca jeden na jeden, praca z drugim człowiekiem, który widzi twoją mimikę, zdenerwowanie, wyschnięte czy zaciśnięte usta, czy to, że już nie możesz mówić, czy twoje łzy, prawda? Musi być drugi człowiek obok ciebie i ten człowiek jest właśnie tym ratunkiem, tylko to musi być sensowny, mądry, wrażliwy i faktycznie specjalista, prawda?
1: Na zakończenie warto jeszcze raz podkreślić, że proszenie o pomoc nie jest oznaką bezradności, lecz odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. Odpowiednio wcześnie udzielone wsparcie może pomóc przezwyciężyć wiele trudności i przywrócić poczucie bezpieczeństwa. Naszym gościem była dziś pani Zofia Olek-Rydlarska, doktor nauk humanistycznych, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku, a także nauczyciel akademicki. Dziękuję za rozmowę i za przybliżenie tak ważnych zagadnień. A Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnej audycji.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest Miasto Białystok.

Za nami kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której rozmawialiśmy o tym, jak mądrze wspierać rodziny w trudnych momentach oraz z jakimi problemami najczęściej mierzą się osoby będące w kryzysie. A materiał przygotowałam Julia Ochrymiuk. A my, drodzy słuchacze, zbliżamy się już powoli do końca dzisiejszej audycji. Za chwilę zakończenie programu oraz modlitwa.

Znajdujemy się w przededniu wspomnienia świętej równej apostołom Marii Magdaleny. Jest ona patronką lokalnej cerkwi akademickiej w Białymstoku, gdzie już dzisiaj nabożeństwem całonocnego czuwania o godzinie 17 rozpoczęły się świąteczne uroczystości. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tych świątecznych nabożeństwach ku jej czci. Już jutro w dniu święta o godzinie 8 rano nastąpi oświęcenie wody, o godzinie 8:45 powitanie arcypasterza i o godzinie 9:00 boska liturgia. Zaś po południu o godzinie 17:00 zapraszamy na akafist ku czci świętej Marii Magdaleny. Święta Maria Magdalena była jedną z najwierniejszych uczennic Chrystusa i pierwszą osobą, która ujrzała zmartwychwstałego Pana oraz przekazała apostołom tę radosną wiadomość o Jego zmartwychwstaniu. Za swoją gorliwą wiarę i działalność misyjną została nazwana równą apostołom i do dziś jest czczona zarówno w cerkwi prawosławnej, jak i w kościele rzymskokatolickim.

0: Szanowni radiosłuchacze, czas naszej dzisiejszej audycji powoli dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Jednocześnie zapraszamy już jutro, punktualnie od godziny 16 przed odbiorniki radiowe, a czekać na Państwa przed mikrofonem będzie Jakub Smolej. Za dziś gorąco dziękuję Paulina Bojarska, życzę dobrej oraz spokojnej nocy i do usłyszenia już wkrótce. Sława Jezusu Chrystu. Z praznikom!
1: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
2: Modlitwa mi świętych Ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiluj nas, amin. Sława Tobie, Boże nasz, sława Tobie, Caru Niebiesny, Utieszycielu duszy istiny, i że wieście sy, i wsia исполняє, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселись явны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.